psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

0: Polska Trójmiasto.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

0: Reklama.
1: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu.
8: Siemanko panowie.
9: Siemanko, hej.
10: Cześć, dzień dobry, hej.
7: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie, czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
10: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minął już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
7: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie, ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni, już się dobrze z nim znacie?
9: Karmiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
10: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
9: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
7: No, on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
10: My go sobie afirmowaliśmy tak naprawdę. Ten słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę. Jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu, wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię. Natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
7: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
9: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
10: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
9: Stary, no to właśnie.
10: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. Ja wam powiem, że ja postawiłem Słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie w kwestii tej wygranej właśnie na scenie i wyobraźcie sobie, że ja że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam, on sobie po prostu stanął i stoi, bo nie było...
9: Ale nakarmiłeś go chodzi.
10: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, no trzy razy dziennie po 15...
9: Po prostu nie głaskałeś.
10: Nie, no nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
9: No to fajnie.
7: Czyli odpowiednia dieta u Słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego Słowika i nagle ktoś ze sceny mówi Kuba i Kuba. No, co się wtedy w głowie
9: przede wszystkim
7: dzieje?
9: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z, nie wiem, z godziny albo ze dwie godziny, Jezus. Tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
10: 160.
9: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie...
10: No ja miałem tak.
9: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam...
10: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołem... O Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa i trwa i trwa. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maście w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, i wiecie, i my stoimy, i ja mówię, Jezus Maria, no produkcja się pomyliła chyba, nie, ty minuta mija, 10 minut, 20, mówię, ty, no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie, a to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund,
9: tak,
10: i tak samo było tutaj.
9: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres, i jest szczególnie jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki.
7: Że była pierwsza trójka, że wy byliście w pierwszej trójce.
9: Była pierwsza trójka i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. Czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i jakby i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo. Ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać. I my też tak pomyśleliśmy, że no, na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny. Ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka... adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które
7: naszym jakieś przemówienie napisać.
10: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no, my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygrałem, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
9: No i tutaj już się kończy czas antenowy.
10: I tu się kończy, tak, jest koniec.
9: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób.
10: Tak,
9: nie?
10: Tak samo właśnie i to akurat jest ten moment, nie możecie mi teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Frank, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super, natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, no tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
7: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
9: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
7: Była recenzja na bieżąco.
9: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
10: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówimy więcej niż tysiącu, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer, no to jest...
9: To jest śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy do uszne, tak, było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz, masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, tak, słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach, to jest miazga.
7: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
9: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
10: Tak, bo to jesteśmy, proszę Państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
9: Nawet chyba jeszcze mniejsze jestem.
10: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś tam.
7: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofon nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał z tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w radiowęźle, to opuszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
9: Jako taki komunikat. No.
0: Tak.
9: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
0: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
9: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
7: Warto było.
9: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
7: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
10: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym radiowęźle ostatnio i mówią, to weźcie, może teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby.
9: Ale dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
10: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku.
9: No,
10: ja
9: byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już musieliśmy zbiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
10: O Jezus, to było straszne.
9: My chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy się w domu.
10: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich, a my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezłe cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam, a pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie, że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra, to będzie ciekawa lekcja.
7: Piękne czasy pandemiczne.
9: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
0: Piotruś kozioł.
9: Tak, tak, o Piotruś kozioł, tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć? Czerpać trzeba z tego czasu dużo, też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja. My jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie i działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie? Jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe tabliczka, jakaś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
8: To się przydaje,
9: to się przydaje.
0: Bo dynastyk królów, nie wiem, czy ty miałeś dynastyk królów.
9: Też.
8: Ale tak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
0: oczywiście
8: ważne.
0: Tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
8: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tak, tłumaczcie się.
0: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z takim szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja stygnie lato w perspektywie tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
9: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
8: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
9: Tak, bardzo dziękujemy i do zobaczenia.
8: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć, Julia.
11: Cześć.
8: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
11: To jest taki właśnie przełomowy moment dużej metamorfozy, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj taniec z gwiazdami, tutaj śpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosą mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
8: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
11: Tak. Oczywiście wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
8: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
11: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny tak, żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
8: To się wydarzyło.
11: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
8: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
11: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
8: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
11: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam zmieniłam, buongiorno, chiamo il bienvenuto, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, coś z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
8: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
11: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy piąć w górę.
8: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
11: No właśnie śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pierwszą.
8: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
11: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła. nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym w

legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać również kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka, mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba, polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube.

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to, bardziej
1: to jest taka twoja inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom, jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie, po prostu jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I
1: że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się na tym skończyć.
0: Trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Popatrzcie trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: To jest taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się wiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio wyobraźcie sobie byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: No to jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale to nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórych którymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolana.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
3: stała. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Prano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: SK Trójmiasto News.
5: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
6: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasto Gdańsk, czyli Gdańsk i Sopot, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była taka jedna gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowana zupełnie od podstaw szkolnictwa. A tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się przecież gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tu przed wojną było już 120 tysięcy osób i pierwsze miejsce właśnie szkoły to była na ulicy Morskiej i tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. I męskiego, i żeńskiego. Przypominam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej, w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną, w listopadzie 1938 roku, Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
5: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała ta różnica, że były szkoły męskie i żeńskie?
6: No to była tradycja jeszcze XIX-wieczna i jeżeli mówimy o Gdyni, to z jednej strony właśnie istniała gimnazjum męskie, ale jego odpowiednikiem było liceum żeńskie stwarzane przez siostry Urszulanki wtedy w Gdyni, więc to się uzupełniało w taki sposób.
5: Szkoła, można powiedzieć, powstała przed wojną, aczkolwiek cały czas kontynuowała swoją działalność. Czy była może jakaś przerwa na przykład w okresie wojny?
6: No, oczywiście, kiedy Niemcy wkroczyli do Gdyni, no to całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do współpracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine dla niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Parcu przez Zapad Wrzeszcz kazano im piechotę mieć kilku tysięcy mężczyzn, to był słynny mars. Wielu później Gdynia już nie mogło wrócić do Gdyni, została wysiedlanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynię, bardzo szybko wznawiano naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopacie i w Gdańsku w zasadzie budowana na, no, na wypalanym mieście, prawda? Mówiono, że Gdańsk, Sopot to jest wypalane serce Pomorza, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdyńska, wznawiano naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono, i szkołę zakończono w 1951 roku. I rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. Tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkową rolę, to odegrała harcerstwo, jak wiemy, tajny hufiec harcerski, który uratował Gdynię przed większymi zniszczeniami, i tutaj wiele osób kontynuowała później naukę.
5: Ile wtedy ta szkoła mniej więcej liczyła osób? Ilu było tutaj uczniów i nauczycieli mniej więcej?
6: No, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że kilkaset osób, no bo w takiej pobliskiej szkole podstawowej były 460 dzieci, więc tutaj sądzę, że około 200 musiało być, 300. Nauczycieli była kilkudziesięciu. I wtedy to się nazywała Państwowe Gimnazjum Męskie, które miała, no, przejść wstrząs związanym oczywiście ze stalinizmem, czyli w roku 48. Zwolniona, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte. I po wojnie wrócił do Gdyni i został, był prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 48 roku został zwolniony i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki szkolne, zostały spalone, więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szarkowski zostawił po sobie wspomnienia, część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część, z tego co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum Stutthofie, które przekazał. A zmarł w latach 90.
5: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę, jej budynek został dokończony, to znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat?
6: Budynek był ten sam, w takim stylu modernistycznym, i jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble, jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku, ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo zostało rozwiązane w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniano mi się wypowiadać, i ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie, i on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie tu ruiny. Tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica. Właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były to właśnie był ojciec byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana, po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia, prawda? Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
3: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
6: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji. Niezależnie myślący, ale braniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca i szczególnie on zaznaczył swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 1984, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie, w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 1993 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor, osoba, która w okresie polskiego sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych i przypłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum rzęskiego. Była pierwszą Polką, która płynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy soli moja radość. Czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 89 roku jako dziennikarz w kompanii Komitetu Obywatelskiego Solidarności.
3: Ale możemy jeszcze chyba też wspomnieć, ja rozumiem, że to może nie jest osoba, która przysłużyła się, że tak powiem, tak bardzo jak osoby, które tutaj pan wspomniał, ale na pewno nasi słuchacze doskonale będą znać chociażby już byłego prezydenta Gdyni. On też chyba jest tutaj absolwentem.
6: Tak, no to jest właśnie całe pokolenie, tak? To już jest pokolenie, w pewnym sensie moje pokolenie, tym, że ja się wychowałem w Gdańsku, nie w Gdyni. Pan Szczurek niejaka z tradycji rodzinnej chodził do tej szkoły, bo jego ojciec chodził i rzeczywiście tworzył tu taki krąg harcerski. No i kiedy przyszły te przemiany lat 90., a proszę pamiętać, Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Cegielskiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem. Istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
3: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
6: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim. I ona w 56 roku właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza. Nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej. politycznej. I ta tradycja istnieje w tej szkole co roku, jest obchodzana, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc to duchowość tej szkoły się, wydaje mi, jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażona na agresywną kulturę komercyjną. I jeżeli nauczyciele sobie pozwalają wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj ma stwarzać więcej alternatyw, ale co tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta czy rodziców, opieki, i to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
7: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. To wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
6: Szkoła drugiej liceum właśnie dziś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą krajów francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują się właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.
4: SK Trójmiasto News.
5: Na co dzień zajmują się różnymi zadaniami ze zwierzętami w roli głównej, a także dbają o środowisko. Mowa o ekopatrolu w Gdyńskiej Straży Miejskiej. O swojej codziennej pracy, ale i o najciekawszych historiach związanych m.in. z łapaniem papugi czy jadowitego pająka opowiedział mi Leonard Wawrzyniak, kierownik ekopatrolu Straży Miejskiej w Gdyni.
8: Ekopatrol jest taką celną, wyspecjalizowaną jednostką Straży Miejskiej, która podejmuje wszystkie działania związane z ochroną zwierząt i ochroną środowiska. Więc są to wszystkie działania, które podejmujemy w stosunku do zwierząt, czyli są to wszystkie ranne, chore zwierzęta, zwierzęta trzymane w złych warunkach, zwierzęta, które uciekły komuś, zwierzęta, które dzikie, które wejdą komuś na posesję, na plac zabaw, jak na przykład dziki, oraz wszystkie te interwencje związane z ochroną środowiska, czyli nielegalne wysypiska śmieci w lesie, na przykład palenie odpadów.
5: Od jak dawna działa Ekopatrol?
8: Od 2009 roku.
5: Wcześniej takich Straż Miejska w ogóle nie zajmowała się tego typu zadaniami, czy to po prostu oficjalnie nazwę przyjęto w 2009 roku, a tak naprawdę Straż Miejska zawsze te zadania wykonywała?
8: Straż Miejska na pewno podejmowała te działania, może one nie było jakby takiego organu czy funkcjonariuszy, którzy byliby wyspecjalizowani w tym zakresie. Z tego co wiem, na początku był tylko jeden funkcjonariusz i później to ulegało różnym zmianom, było trzech. No w tej chwili docelowo tutaj chcemy rozwinąć Ekopatrol. Mamy właśnie teraz nowy radiowóz i interwencji związanych właśnie tutaj z ochroną środowiska i zwierząt przybywa.
5: Ile osób w tej chwili pracuje w Ekopatrolu?
8: Prawdopodobnie od stycznia będzie już czwórka, więc będziemy mogli, na razie pracujemy

0: złych warunkach, czy takich związanych na przykład z wysypiskiem śmieci, które gdzieś zostaje odnalezione, to już wtedy my to przejmujemy i czy ustalamy tutaj właśnie sprawców takiego wykroczenia. Montujemy fotopłapki w lasach, gdzie to też później jakby musimy to w cudzysłowie obrobić, czyli ustalić na przykład pojazd, który wjechał do lasu, kto jest jego właścicielem, kto był kierowcą w tym czasie i kto dokonał wykroczenia w tym miejscu.
1: Strażnicy pracujący w ekopatrolu są specjalnie przeszkoleni. Na czym polegały te szkolenia? Co to za umiejętności?
0: Głównie są to szkolenia związane z tym, w jaki sposób podchodzić, podejmować interwencje w stosunku do różnych gatunków zwierząt, dlatego że mamy tych zakres gatunków jest bardzo duży. Są to zarówno małe bezkręgowce, na przykład pająki, które są jadowite. Mamy różnego rodzaju gady, jaszczurki, węże. Niektóre gatunki wężów też są jadowite. Mamy gatunki ptaków. Niektóre ptaki również mogą człowiekowi zrobić krzywdę, więc trzeba wiedzieć, w jaki sposób podejść do tych zwierząt. I mamy również ssaki, takie jak na przykład wiewiórki, lisy, dziki, borsuki, kuny. I tutaj trzeba wiedzieć, w jaki sposób do takich zwierząt podejść, w jaki sposób je schwytać, czego możemy się po nich spodziewać. Więc w tym zakresie jesteśmy szkoleni.
1: Jak te szkolenia wyglądały?
0: Jak najbardziej one były praktyczne. Mieliśmy pająka, trzeba było go złapać. Mieliśmy węża, trzeba było go złapać.
1: Takie interwencje również podejmowane są w Gdyni. Wiem, że w historii, że tak powiem, ekopatrolu już niejedno zwierzę takie nietypowe dla naszego środowiska zostały złapane. Jakie były te najciekawsze, że tak powiem, historie związane z tym?
0: No, ostatnio mieliśmy pająka, dużego pająka, który uciekł właścicielowi i był to zwierzę, które chodziło na czwartym piętrze na elewacji przy Urzędzie Miasta na ulicy Piłsudskiego. No i tutaj trzeba było podjąć interwencję wspólnie ze strażakami, bo no, wysokość była duża, czwarte piętro. No i była taka sytuacja, że strażacy bali się podjąć tej interwencji, bo nie wiedzieli, co to jest za zwierzę, a wiadomo, mógł być to pająk jadowity. Ten na szczęście był jadowity, ale nie w takim znacznym stopniu. No i ja tutaj podjąłem się tutaj próby złapania tego pająka, a było to dla mnie, nie ukrywam, duże wyzwanie, bo mam lęk wysokości, więc faktycznie była taka akcja.
1: Jak wyglądało złapanie takiego pająka? Domyślam się, że nie w ręce.
0: Tutaj są różne metody. Na pająki najłatwiej po prostu nakłada się jakiś pojemnik, podkłada się pod to czy jakąś kartkę papieru, czy jakieś denko i po prostu te zwierzę tam się przedostaje i wtedy można bezpiecznie przełożyć go do terrarium, czy do jakiegoś innego pojemnika.
1: Przechodzimy do następnej historii z równie pewnie egzotycznym zwierzęciem.
0: Tak, dostaliśmy informację, że papuga przyleciała tutaj na statek ukraiński, znaczy papuszka, dokładnie było tak, że jest papuszka, więc no, byłem pewien, że pewnie jest to mała papuszka falista, ewentualnie nimfa, bo najczęściej takie papugi są. Okazało się, to była afrykańska papuga żako, duża, szara papuga, która jeszcze do tego mówiła ludzkim głosem, więc była to też bardzo ciekawa interwencja. Czy ona mówiła dosyć tak niewraźnie, mówiła halo, dzień dobry, co robisz? O, takie właśnie słowa. Mieliśmy też na przykład zgłoszenie, pani zgłosiła nam, że po jej domu chodzi mały krokodyl, więc też było to ciekawe. Okazało się, to był gekon lamparci. Mieliśmy agamę brodatą, też śliczna, duża jaszczurka, która wygrzewała się na chodniku. Nie wiadomo, czy komuś uciekła, czy coś innego się stało. Też taka interwencja, którą często też opowiadam, do nas przyzwonił mężczyzna, który powiedział, że w jego ogrodzie śpi duży chomik. Przyjechaliśmy, a to był borsuk. Innym razem pani zgłosiła, że mały kosmita biega po jej ogrodzie, a był to krab tęczowy. Innym razem pani też zgłosiła, że wchodzi rano do ogrodu i kogut po jej ogrodzie chodzi. Myśleliśmy, że pewnie może jakiś gatunek jakiegoś egzotycznego, jakiegoś ptaka pani nie rozróżniała. Faktycznie było to w Orłowie, no osiedlu chodził sobie kogut. Skąd się wziął, nikt tego nie wie. Więc takich interwencji jest wiele. Nieraz są one takie śmieszne, bo nie wszyscy znają się na gatunkach zwierząt i mieliśmy na przykład zgłoszenie, że orzeł leży na tafli lodu w zbiorniku wodnym na Dąbrowie. Przyjechaliśmy, a to spała sobie kaczka, więc są nieraz takie naprawdę bardzo śmieszne, albo też opamiętam, jedna pani zgłosiła, że po sklepie chodzi krzyżówka kaczki z orłem. No i też nie widzieliśmy, co to może być, a to była zwykła mewa.
1: Właśnie w przypadku pająków, czy w przypadku, nie wiem, jaszczurek, które no, mimo wszystko mogą uciekać, wyobrażam sobie ich schwytanie, ale jak przed chwilą słucham tej historii o papudze, jak to wygląda w przypadku ptaków, które no, w zasadzie mogą w każdej chwili odlecieć? Ich schwytanie pewnie też nie należy do najprostszych.
0: Tutaj głównie, jeżeli ptak wleci do jakiegoś pomieszczenia, do sklepu, do mieszkania, wtedy jest szansa, żeby go złapać, bo często ma otrzymuje zgłoszenie, że na drzewie siedzi papuga. No i w zasadzie no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nawet jeżeli byśmy weszli na to drzewo lub byśmy poprosili straż pożarną, to ta papuga odleci, no i tutaj szanse na złapanie są w zasadzie zerowe.
1: Ale mimo wszystko ekwipunek, z którym

0: jeździcie na interwencję, sprzęt, który posiadacie, też jest dosyć bogaty, można powiedzieć. Co tam się znajduje?
1: No, znajduje się tam wiele rzeczy, bo oprócz transporterów, chwytaków, klatek kennelowych, siatek do łapania właśnie ptaków, podbieraków, kamery, fotopłapek, drabiny, łopaty, szpadle, łomy, wkrętarki, no bo mamy po prostu wszystko, co może nagle nam być potrzebne, bo jadąc na interwencję, w ogóle zaczynając dzień, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co nam się może przytrafić, bo oczywiście rano dostajemy jakiś tam wykaz interwencji, które planujemy oczywiście zrealizować, ale często jest tak, że idziemy w rejon i nagle dostajemy informację od dyżurnego: słuchajcie, jedźcie tam, dzieje się tam taka i taka sytuacja i musimy być na wszystko przygotowani.
0: No właśnie, jak często zdarzają się te interwencje ekopatrolu, które są, można powiedzieć, niecodziennie, no bo zdaj sobie sprawę, że zawsze się coś znajdzie, roboty na pewno wszędzie jest dużo, aczkolwiek no na pewno niecodziennie też jesteście wzywani do jakiegoś egzotycznego gatunku.
1: Egzotycznych tak, codziennie nie ma. Są takie jakby standardowe, czyli na przykład dziki wejdą na plac zabaw, na teren szkoły trzeba je wyprowadzić. Mamy informację, że gdzieś pies jest w złych warunkach trzymany, czy jakieś ranne zwierzę, sarna potrącona przez samochód, czy jakieś inne zwierzę. To są jakby takie standardowe. Natomiast te egzotyczne zwierzęta, one głównie latem. Wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy wszyscy mamy otwarte okna, kiedy niektóre zwierzęta wystawiane są na zewnątrz po to, żeby wygrzały się na słońcu lub żeby się przewietrzyły i wtedy dochodzi do ucieczek. Albo no niestety to jest takie bardzo smutne, kiedy zaczynają się wakacje, wiele osób wyjeżdża na wakacje, nie ma co zrobić ze zwierzęciem i wypuszcza je gdzieś, no, w cudzysłowie, na wolność, albo pozostawia w klatce i często tak mamy sytuację, że świnka, morska, królik jest gdzieś wystawiony w miejscu publicznym i jest napis: zaopiekuj się, no coś takiego. W pergolach śmietnikowych, no to niestety często też ma miejsce.
0: Co się dzieje potem z tymi zwierzętami? Zakładam, że tu znowu w przypadku od gatunku pewnie różną drogą dalej to idzie.
1: Głównie to jest, popracujemy ze schroniskiem Ciapkowo, czyli no wszystkie, wiadomo, psy, to w ogóle zwierzęta domowe tam są przewożone, te zwierzęta, które gdzieś tam są trzymane w domach i oni współpracują również z fundacjami takimi, które się specjalizują w określonych grupach zwierząt, czyli na przykład są osobne fundacje od świnek morskich, od królików, od papug.
0: A w przypadku takich zwierząt, którymi się Ciapkowo nie zaopiekuje, na przykład ranna sarna, to już nie jest zwierzę domowe?
1: To już nie jest zwierzę domowe i mamy tutaj lekarza weterynarii, który jest wyspecjalizowany w leczeniu, w ratowaniu takich dzikich zwierząt, typu właśnie sarna, jeleń, kuna, wiewiórka, lis. On już podejmuje decyzję. No czasami trzeba podać te zwierzę eutanazji, jeżeli jest już w takim stanie, że nie można mu pomóc, a jeżeli można, to on je ratuje i później wypuszczane są na wolność, zawsze w tym samym miejscu, gdzie zostały znalezione.
0: To można powiedzieć, że tak naprawdę państwa pojazd też robi w pewien sposób za karetkę dla zwierząt i dowożone są do weterynarza, to jest na terenie Gdyni gdzieś?
1: Znaczy zawsze umawiamy się tutaj u nas na komendzie z lekarzem, że te zwierzę jest przez nas odławiane. Oczywiście w zależności jakie, no bo jeżeli jest to dorosły dzik, odyniec, no to nie jesteśmy w stanie go odłowić, wtedy musimy spotkać się już tam na miejscu. Czyli na przykład gdyby to był łoś, to też nie jesteśmy w stanie go złożyć. Ale te wszystkie mniejsze zwierzęta, które jesteśmy w stanie odłowić, włożyć do transportera, to spotykamy się tutaj na komendzie i wtedy lekarz tutaj podejmuje decyzję, albo czy podaje eutanazję, albo zabiera do siebie, do leśnicy.
0: A w przypadku zwierząt, które, no tak jak chociażby pająki czy jaszczurki, które, no domyślam się, że do weterynarza by raczej nie trafiły, ale też do Ciapkowa również nie trafią.
1: Są dwie fundacje tutaj na terenie Trójmiasta, z którymi współpracujemy, w Radzie i w Gdańsku, i wtedy te zwierzęta tam są przekazywane.
0: Kiedyś taki mit krążył, że zwierzęta egzotyczne mogły się znaleźć w zoo czasami, jeżeli są znalezione. To jest nieprawda.
1: Nie, to jest nieprawda. No, ogród zoologiczny wypękał szwach, bo nie, naprawdę nie miał co robić. I często też mamy takie zgłoszenia, że ktoś widzi lisa, który sobie chodzi gdzieś po mieście i dzwonią właśnie tutaj do nas mieszkańcy: złapcie tego lisa, zawieźcie do zoo. No ale to takiej możliwości nie ma, no bo ogród zoologiczny ma swoje zwierzęta i nie przyjmuje zwierząt z zewnątrz.
0: Czy w ogóle zdarzają się takie sytuacje, poza już jakimiś ekstremami, o których tutaj pan mówił, pająk na dachu Urzędu Miasta, gdzie musicie współpracować z innymi służbami? Czy to właśnie straż pożarna, czy to czasem policja, czy to może czasem jeszcze jakieś inne służby?
1: Tak, współpracujemy i to jest tak na zasadzie, że czasami my prosimy o pomoc, a czasami my jesteśmy proszeni. W sytuacjach, kiedy właśnie fundacja ma jakieś zgłoszenie, że zwierzęta są gdzieś w złych warunkach, wtedy my tutaj prowadzimy taką asystę, pomagamy, lub my właśnie potrzebujemy czasami czy pomocy policji, czy właśnie straży pożarnej, czy nadleśnictwa, więc tutaj ta współpraca jest wszędzie i chętnie jest podejmowana. Była właśnie taka sytuacja, że na cmentarzu gdzie była ceremonia pogrzebowa, była słychać odgłosy, no, przypominające krzyk dziecka, i okazało się, że do studzienki wpadł właśnie mały warchlak, i tutaj straż pożarna tą informację pozyskała, pojechali na miejscu, no i tutaj nas prosili o pomoc, żeby to zwierzę odłowić.
0: Zajmujecie się również właśnie ochroną środowiska, w tym właśnie chociażby te fotopułapki, rozstawiania ich w lasach. Na czym polegają te zadania? Czym się różnią od zadań nadleśnictwa? Bo tutaj na przykład wiem, że też nadleśnictwo, Straż Leśna poszukuje na przykład kierowców, którzy wjeżdżają samochodami do lasów, czy wyrzucają tam śmieci.
1: My właśnie podobne zadania robimy. Często współpracujemy właśnie ze Strażą Leśną, gdzie nas proszą lub my ich prosimy. Są miejsca, gdzie intensywnie są wyrzucane odpady gdzieś komunalne. Takie fotopułapki montujemy i wiadomo, jeżeli przyjedzie samochód, tablicę rejestracyjną jesteśmy w stanie odczytać. Wtedy ten właściciel jest wzywany na komendę, ale też są sytuacje takie, że mamy właśnie tą fotopapkę i dostajemy MMS-em od razu informację, że jest właśnie pojazd w lesie, i wtedy, jeżeli jesteśmy gdzieś w pobliżu, to jedziemy na miejsce i tego sprawcę na miejscu możemy ukarać.
0: Ale jednak zadań takich właśnie związanych z ochroną środowiska jest więcej, czy bardziej jednak związanych z ratowaniem zwierząt?
1: Od tak połowy wiosny do połowy jesieni tych interwencji zwierzęcych jest bardzo, bardzo dużo. A później jakby już takie te bardziej z ochroną środowiska, czyli głównie palenie odpadów. Tego jest bardzo dużo, czyli w sytuacji, kiedy przyjeżdżaliśmy na kontrolę paleniska i odnajdywaliśmy to, że w piecu faktycznie są palone jakieś niedozwolone substancje, lub w magazynku na drewno czy węgiel też znajdują się pokrojone meble czy jakieś tam elementy parkietowe. Tych wykroczeń było dużo i w tej chwili faktycznie jakby świadomość mieszkańców jest coraz większa i tych wykroczeń jest mniej.
0: Jeszcze nawiążę do samochodu, nowego samochodu, który otrzymaliście Państwo dosłownie na początku 2024 roku. Ten samochód wiadomo, że musi być przystosowany do zadań specjalnych. Jak on wygląda, czym się charakteryzuje, czym odróżnia się od klasycznego radiowozu Straży Miejskiej?
1: No po pierwsze jest to samochód terenowy. Podejmujemy interwencje w lasach, gdzie teren jest naprawdę bardzo różny i takim klasycznym, zwykłym osobowym samochodem po prostu nie jesteśmy w stanie tam wjechać. Mamy wyciągarkę, stosujemy, pomagając mieszkańcom, kierowcom, którzy gdzieś wjechali w miejsce takie, gdzie mają problem z wyjechaniem. W ogóle ten radiowóz nasz, który jest, to jest jedyny taki radiowóz w Polsce tego rodzaju, ponieważ był on robiony na nasze zamówienie. Tak, oczywiście pomieszczenie, w którym są przywożone te zwierzęta, jest wentylowane, jest tam odpowiednia temperatura taka, żeby ten komfort był większy. Będzie można mieć tam 5-6 załóżmy ptaków i dopiero wtedy za jednym razem pojechać do lekarza, więc tych interwencji będziemy z całą pewnością mogli więcej wykonać.
2: SK Trójmiasto News.
0: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Na co dzień z zawodu był browarnikiem, ale zasłynął w dziedzinie astronomii, m.in. rysując mapy Księżyca. Wracamy do rozmowy o Janie Heweliuszu. Życiorys tej wielkiej dla Gdańska postaci przedstawił nam pan Sławomir Kościelak, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista epoki wczesno-nowożytnej ze szczególnym uznaniem Gdańska i Prus Królewskich. Każdy astronom oczywiście dużo musiał patrzeć w niebo. Pewnie miał też jakieś swoje laboratorium, takie, które było przystosowane do obserwacji. Czy w Gdańsku jesteśmy w stanie wyróżnić, gdzie to było? Tak mi się kojarzy, że skoro może dzisiejsze Hewelianum, Centrum Nauki Hewelianum leży na Górze Gradowej, to może gdzieś w tamtych okolicach.
3: No nie, akurat nie. Tutaj Hewelianum powstało z wykorzystaniem pewnych obiektów, które stały do dyspozycji. Jeżeli już w ogóle kojarzyć obserwatorium z którąś z naszych tutaj gór, tak je nazwijmy, wzgórz okalających miasto, to raczej ono w XVIII wieku powstało na sąsiedniej Biskupiej Górce. Tam inny astronom Nathaniel Wolf miał swoje obserwatorium. Natomiast Heweliusz zbudował swoje obserwatorium na swoich kamienicach, na dachu swoich kamienic. Na terenie Starego Miasta dysponował kilkoma, w tym trzema, które były ze sobą połączone, i na tym połączonym dachu tych trzech kamienic zbudował obserwatorium, które uchodziło za jedno z największych, a może nawet i największe obserwatorium tego rodzaju w ówczesnej Europie. Było, można by powiedzieć, przedmiotem powszechnego podziwu, zazdrości także ze strony innych astronomów. Bardzo chwalił je Astronom angielski, który go odwiedził w 1679 roku, Edmund Halley, ten Halley, tak, to po dzień dzisiejszy myślę, że jeżeli mówimy o kometach, to chyba prawie każdy człowiek na świecie wie, że istnieje kometa Halleya, tak, która gdzieś tam cyklicznie okrąża Ziemię. Natomiast to obserwatorium naprawdę było bardzo dobrze wyposażone. Tam były lunety, no, szereg tych wszystkich oktantów, kwadrantów. No, nie będę ich wymieniać. Zresztą akurat na astronomii się zbytnio nie znam. To nie moja dziedzina. Co zawsze zauważano, to tą taką pieczołowitość ze strony Heweliusza, tak, że on tam każdy z tej aparatury, tych elementów starał się jakoś dopieścić, ochronić przed warunkami atmosferycznymi, więc no, to było naprawdę bardzo wybitne obserwatorium. Niestety w miesiąc po wizycie Halleya w wielkim pożarze tej części miasta uległo całkowitemu unicestwieniu. Tak? Ono potem zostało z pomocą wielu osób, wielu możnych tego świata, także Jana III Sobieskiego, odbudowane, ale już nie w takiej skali, nie takiej mocy. Poza tym jeszcze Heweliusz dysponował gruntami też podmiejskimi, więc gdzieś tam za Bramą Oliwską, czyli na północ od miasta, zbudował sobie takie jeszcze obserwatorium polowe, no, gdzie też był umieszczony bardzo duży teleskop. Właściwie no, używam określenia teleskop, to właściwie taka duża, wielka, ogromna luneta o długości 39 metrów. To naprawdę było imponujące jak na tamte czasy urządzenie, ale generalnie on specjalnie z niego nie był zadowolony, bo akurat lepsze były te instrumenty, którymi dysponował na Starym Mieście.
0: Wracając do żon, wspominał pan wcześniej, że było ich kilka. Omówiliśmy pierwszą, że ona głównie zajmowała się tym browarnictwem, a także zajmowała się po prostu domem, kiedy Jan Heweliusz zajmował się swoją zabawą, można powiedzieć. To co w takim razie z resztą żon? Ile ich zresztą też było?
3: No, miał tylko dwie żony i oczywiście nie jednocześnie. Natomiast no, z pierwszą żoną spędził 27 lat życia. Nie mieli dzieci, ale niewątpliwie bardzo ją kochał i cenił. Tak jak już wspomniałem, zapewniała mu to takie wsparcie, to zajęcie się tą codziennością. Natomiast po jej stracie, po jej śmierci, bodaj to nie upłynęło zbyt dużo czasu, mniej więcej półtora roku, poślubił, uwaga, młodszą od siebie o 36 lat, jeżeli dobrze kojarzę, czyli on był już 50-kilkuletnim mężczyzną, ona miała lat 16, dopiero ukończonych. Wszystko zgodnie z prawem ówczesnym kanonicznym, takie związki jak najbardziej legalnie dopuszczającym. Także Elżbieta Kopman, tak się nazywała, była, no, można by powiedzieć, urodziła się w Gdańsku, tak, ale jej ojciec pochodził z Amsterdamu. Był więc właściwie takim Holendrem, Niderlandczykiem, kupcem bardzo zamożnym, bardzo też przedsiębiorczym, który z Amsterdamu się najpierw przeniósł do Hamburga, następnie do Gdańska. Doszedł też tutaj na miejscu do dużego majątku i no i zgodził się na taki właśnie związek. I tutaj trzeba przyznać, że Elżbieta była osobą bardzo wykształconą. Znała języki, była na pewno też tutaj, co do tych arkanów nauk ścisłych, no, to w tamtych czasach dla kobiety to było naprawdę niełatwe, tak, żeby zdobyć tego rodzaju wiedzę. Więc okazała się nie tylko bardzo dobrą żoną, ale jednocześnie też wręcz współpracownicą w tej astronomicznej przygodzie Jana Heweliusza. Pomagała mu w obserwacjach, pomagała mu prowadzić notatki. Kiedy umarł, to ona również doprowadziła do publikacji chociażby tego ostatniego dzieła, o którym wspomniałem, Firmamentum Sobestianum, więc generalnie on sam bardzo ją cenił, umieścił ją także, dodajmy, że Heweliusz był znakomitym rytownikiem, tak, więc umieścił także, czy zadbał o to, żeby jej wizerunek zdobił publikacje, których był autorem. Można by powiedzieć, że w XVII wieku była jedną z pierwszych, no na pewno w Polsce pierwszą astronomką i jedną z pierwszych na naszym kontynencie. Można by się nawet zastanawiać, czy nie pierwszą, która tak w jakiś sposób też tutaj odcisnęła swoje piętno na rozwoju nauki.
0: Ona oczywiście żyła dłużej niż Heweliusz, kiedy już jesteśmy...
3: Żyła dłużej, ale nie aż tak długo, tak? Co ja bym powiedział, że dla spuścizny Heweliuszu też miało niestety swoje negatywne tutaj strony, dlatego że ona zmarła już 6 lat po mężu, będąc 36 lat młodszą, kilka lat po śmierci męża zmarła.
0: Jeszcze wspomnijmy, w jakim wieku też zmarł Jan Heweliusz.
3: Heweliusz zmarł w 1687, czyli wygląda na to, że dożył 76 lat. Natomiast jego żona urodzona w 1647 zmarła w 1693. Byli naprawdę szczęśliwym małżeństwem, bo nie wspomniałem o tym, że mieli też tutaj z pierwszego małżeństwa żadnych dzieci, natomiast w drugim urodziło się aż czworo. Niestety najstarszy synek, tutaj myślę, że tutaj Jan Heweliusz związał z nim jakieś nadzieje, że będzie kontynuował ojca dokonania, w niemowlęctwie tak właściwie zmarł. Trzy córki przeżyły, wyszły za mąż, dobrze się wydały za mąż, dwie za rajców także, więc można by powiedzieć, że zostały w sferze patrycjatu. No ale tam nie było już takich naukowych jakichkolwiek inklinacji, zięciowie czy potem później kolejne pokolenia no, nie dbały o ten cały jego dorobek. Tam na przykład wspaniałe miedziorytnicze autorstwa samego Heweliusza stemple, którymi później odciskano tutaj w mapy Księżyca, służyły jako podstawki do kawy na przykład, tak? Więc tutaj to tak mniej więcej zostało potraktowane. Bardzo też szybko, ponieważ dorobkiem samego Heweliusza się bardzo interesowano, zwłaszcza na Zachodzie, spora część tej spuścizny papierowej no właściwie została kupiona, sprzedana, można by tak powiedzieć, za bezcen. I obecnie znajduje się nie w Polsce. No, z perspektywy późniejszych wydarzeń można by powiedzieć, że może i dobrze, tak? Bo nie wiadomo, co by się stało na skutek kolejnych potem zawirowań, wojen rozlicznych, które tutaj Gdańsk zawsze dotykały, ale obecnie się one znajdują w Paryżu.
0: Nie wspomnieliśmy jeszcze, jaka była kontynuacja, może to nie jest temat najważniejszy, kiedy mówi się o Heweliuszu, ale myślę, że dosyć ciekawy, co stało się z jego głównym biznesem, właściwie biznesem jego rodziny. Czy to piwowarstwo było jakkolwiek dalej kontynuowane, czy biznes został sprzedany, zamknięty, a może upadł?
3: Zostały oczywiście browary, zostały grunty, kamienice. To wszystko zostało przejęte przez jego córki, no i można by powiedzieć, że gdzieś tam w kolejnych pokoleniach już może nie pod jego szyldem, tak gdzieś to tam się zatarło, w dalszym ciągu były kontynuowane.
0: Na zakończenie naszej rozmowy chciałem dopytać, czy byłyby jakieś, czy moglibyśmy znaleźć jakichś jeszcze może gdańszczan z tamtego okresu, czy tutaj ogólnie Polaków, których można byłoby jakkolwiek porównać do Heweliusza, czy to jeżeli chodzi o osiągnięcia, czy to jeżeli chodzi o dorobek.
3: Może jeszcze taką rzecz bym tutaj powiedział. Mówi się o tym XVII wieku, o okresie między 1630 a 1670, o takim jakby wielkim kole zamachowym nauki, rozwoju, odkryć tego wszystkiego, co potem stanęło u progu tych już późniejszych oświeceniowych odkryć i tego ogromnego progresu, no właściwie tej już potem nieustannej fali rozwoju, w której Także i my jesteśmy, i my z niej czerpiemy, więc mówi się o tym okresie, że to czasy tak zwanej Republiki Uczonych. Tak się to określa w historiografii i mówi się, że tak można by powiedzieć obrazowo, że to takich 500 wielkich nazwisk, tak? Czyli zważywszy na sam dorobek Heweliusza, na te jego kontakty, na ogromną korespondencję, którą zostawił z najlepszymi, jeżeli by w ogóle w Polsce, w Rzeczpospolitej typować kogokolwiek do tej Republiki Uczonych XVII wieku, to tak właściwie on może jeszcze ten wspomniany przeze mnie Adamandy Kochański, zresztą jezuita, zresztą co jest też ciekawym, nie do końca zbadanym epizodem, przez 7 lat, ostatnich kilka lat życia Heweliusza i potem aż do wydania przez Elżbietę tych wspomnianych przeze mnie dzieł, przebywający w Gdańsku, więc może ci dwaj by zasługiwali na miano tych członków gdzieś tam w takim szerokim pojęciu Republiki Uczonych. Natomiast, jak już wspomniałem, Gdańsk był silnym ośrodkiem nauki. Tutaj to gimnazjum akademickie, szkoła półwyższa przyciągała jednak trochę nazwisk. I tak, no można byłoby wskazać jednak parę osób, które żyły w czasach Heweliusza, które na pewno go nawet znały, a nawet w jakiś sposób z nim mogły się kontaktować. Chociażby bardzo ciekawa postać z bardzo skomplikowanym życiorysem, Joachim Pastorius. Mówimy o nim jako o autorze pierwszego podręcznika historii Polski. No, można by powiedzieć XVII-wieczny podręcznik, więc trochę tam tej fantazji a la Kadłubek też się znalazło i wziętej za dobrą monetę, ale to jest historyk, który takie właśnie dzieło popełnił. Był w tych czasach, żył i pracował w gimnazjum akademickim Johann Fabricius i to był na przykład wybitny arabista. Myślę, że i znowuż jedyny w swoim rodzaju w całej Polsce, w całej tej części świata, bo który przetłumaczył, czy właśnie wydał Koran w wersji arabskiej i łacińskiej, tak? Czy udostępniając tutaj ją do badań nad tą właśnie religią i kulturą. Tych nazwisk można byłoby wymieniać znacznie więcej i myślę, że tutaj w tej przestrzeni drugiej połowy XVII wieku, gdy Rzeczpospolita uległa potężnej dewastacji po potopie, po tych wszystkich wojnach, kiedy utraciliśmy mnóstwo dóbr kultury, kiedy podupadła nauka, szkolnictwo, no to Gdańsk na tej mapie, Gdańsk, który akurat ocalał, nie dał się, nie był zdobyty przez Szwedów, no można by powiedzieć, był takim, takim jasnym punktem w rozwoju nauki, przyciągającym też potem wielkie nazwiska. Tak? To taki, tacy na przykład przyrodnicy Johann Philipp Breine, syn, i Jakub Breine, którzy byli Holendrami, którzy byli kalwinistami, więc nie mogli w gimnazjum akademickim luterańskim pracować, ale którzy tutaj też, no można by powiedzieć, byli cenionymi naukowcami, przyrodnikami, uczestniczącymi, ale to już jest jakby inna przestrzeń czasowa początku wieku XVIII.
2: Trójmiasto News.
0: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Nie każdy wie, ale w sercu Sopotu znajduje się otoczone wałem i fosą porośnięte bukowym lasem wczesno-średniowieczne, datowane na VIII wiek, Grodzisko. Pierwsze badania tego miejsca niemieccy specjaliści przeprowadzali już w 1885 roku. Dziś funkcjonuje jako skansen archeologiczny, będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Co zobaczymy wewnątrz? Kto zamieszkiwał to miejsce? Czy to jedyne takie miejsce na Pomorzu? Na te wszystkie pytania odpowiedzieli mi Dawid Brzezowski i Karolina Cząstka-Świątkowska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, oddział Grodzisko Sopot.
4: Grodzisko w Sopocie jest jednym z oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i myślę, że jedno z takich bardzo ciekawych, nie do końca oczywistych atrakcji na mapie Trójmiasta, do której serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic. Natomiast same Grodziska to jest temat, myślę, że bardzo ciekawy, niezwykle frapujący. Mówiąc najprościej, są to pozostałości po grodach wczesnośredniowiecznych, czyli tutaj mówimy o okresie 9-10 początku i 11 stulecia, które funkcjonowały na terenie całej Polski. Są takim elementem bardzo charakterystycznym dla terenów Słowiańszczyzny. Miały one różne funkcje. Część z nich miała charakter obronny. Mogły one być również zamieszkiwane przez mieszkańców. Wtedy mamy często do czynienia z grodem oraz tak zwaną osadą przygrodową czy podgrodową, która mogła wytwarzać różne dobra na potrzeby właśnie grodziska. To, na którym się znajdujemy, czyli grodzisko w Sopocie, w skali mapy Pomorza, grodzisk pomorskich, jest takim grodziskiem średniej wielkości, które funkcjonowało w IX i w X stuleciu.
0: Jak ono wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj, co możemy zobaczyć?
5: Dawniej w Nagrodzie zamieszkiwało około 50 osób, nie tylko byli to bojowie, ale też i różnorodzaj rzemieślnicy, osoby zajmujące się rolą, tak, czy chociażby zwierzątkami. Dzisiaj możemy zobaczyć zrekonstruowanie chaty, chociażby uzbrojenia, czy zrekonstruowano chatę rycerza, w którym widać, że jednak ktoś się taką funkcją też zajmował, prawda? Możemy zobaczyć też oczywiście rekonstrukcję bramy, wieży strażniczej oraz rekonstrukcję palisady. Nasyp ziemny, wał, jest on historycznie zachowany.
0: W jakich latach mieszkali tutaj ludzie? Były to początki średniowiecza, ale czy jesteśmy bardziej wskazać konkretne jakieś lata i mniej więcej przez ile lat to było?
4: Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, które są w stanie nam przybliżyć okres funkcjonowania grodziska w Sopocie, to było ono tutaj prowadzone już od początku XX stulecia. Natomiast na podstawie prowadzonych badań archeologicznych zostały wydzielone jakby dwie fazy funkcjonowania tego miejsca. Pierwsza to faza, moment funkcjonowania tego grodziska między VIII wiekiem a połową wieku IX. Grodzisko miało wtedy charakter takiej osady otwartej, czyli nie mieliśmy wałów. Natomiast od połowy wieku IX do wieku X ten gród funkcjonował w takiej formie, jaką możemy dzisiaj zobaczyć. Natomiast następnie on uległ, w trakcie swojego funkcjonowania uległ kilkukrotnemu spaleniu i na początku XI wieku został spalony ostatecznie i mieszkańcy już tutaj nie powrócili.
0: Jak wyglądało życie codziennych tutaj średniowiecznych Sopocian, że tak powiem? Jak wyglądały ich domy? Czym się zajmowali, mieszkając tutaj nad morzem?
5: Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, musieli uprawiać ziemię, żeby mieć, że tak powiem, stałe pożywienie. Jakieś zwierzątka też musiały tutaj być hodowane. Przede wszystkim obróbka bursztynu. Bałtyk, który jest bogaty w tak zwane złoto Bałtyku. Odnalezione zostały też tutaj narzędzia, które świadczą o obróbce bursztynu. Zostało znalezione też dużo pozostałości ceramiki.
4: Jak mieszkali mieszkańcy z Pomorza i Sopotu ponad 1000 lat temu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na podstawie wyników badań archeologicznych udało się odkryć tutaj ślady półziemianek, czyli chat, które były jakby częściowo zagłębione w ziemi. Najczęściej one miały kształt zbliżony do kwadratu. Jest to również taka tradycja bardzo charakterystyczna dla terenów Słowiańszczyzny. Zresztą po dzień dzisiejszy, nawet jak spojrzymy na domy, które są w naszym otoczeniu, one często mają formę i kształt trochę jednak bardziej zbliżoną do kwadratu. To są także te pozostałości tych bardzo starych, już ponad tysiącletnich tradycji. Chaty, które tutaj były odkryte, to są właśnie półziemianki zagłębione w ziemi. Następnie ściany, które budowano, były wykonywane z drewna. W każdej z chat znajdowało się palenisko i to było to miejsce, wokół którego w zasadzie toczyło się życie. One nie miały dużych rozmiarów. Najczęściej są to formy, które mają długość jednego z boków od 5 do 6 metrów. I w takiej chacie często żyła cała wielopokoleniowa rodzina. Przy czym musimy pamiętać, że długość życia w okresie wczesnego średniowiecza była zdecydowanie krótsza niż obecnie. Także osoba w wieku 40 lat albo osoba w wieku 50 była już uznawana za osobę bardzo sędziwą. Natomiast pamiętajmy również o ogromnej śmiertelności dzieci. Także jak dzieci już dorosły do wieku lat siedmiu, czyli przeszły ten jeden z trudniejszych okresów w życiu człowieka, czyli ten okres bycia dzieckiem i chorób dziecięcych, były już osobami bardzo odpornymi i silnymi.
0: Ile takich chat tutaj mogło żyć? To mówiliście wcześniej Państwo około 50 osób, ale nie powiedzieliśmy w sumie, ile osób mieszkało mniej więcej w jednej rodzinie. Tak więc ile takich domostw tutaj na terenie Grodziska w Sopocie było?
4: Obecnie na terenie Sopockiego Grodu mamy zrekonstruowanych 5 chat. W takiej chacie mogło żyć nawet do 10 osób. Także rzeczywiście to nie były takie domy bardzo, bardzo luksusowe. Przy czym jak mówimy o większej ilości osób żyjących na terenie Grodziska w Sopocie, musimy również pamiętać o osadzie podgrodowej, która również w okolicy bezpośrednio Grodu najprawdopodobniej mogła funkcjonować. Niestety jej relikty nie zachowały się do naszych czasów.
0: A jak już o tym wspomnieliśmy, to czym jest taka osada podgrodowa?
4: Osady podgrodowe pełniły różną funkcję. Najczęściej były to nieduże osady znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Grodziska i ich zadaniem było albo wytwarzanie różnych dóbr na potrzeby funkcjonowania Grodu, albo mieszkała tam część mieszkańców. Grodziska także mogły pełnić funkcję miejsca schronienia, czyli te osoby, które żyły w bezpośrednim sąsiedztwie w momencie zagrożenia, mogły chronić się również na terenie Grodu. Także nie tylko były to miejsca, które służyły do, w którym większość mieszkańców mogła żyć, ale także były to miejsca, które służyły do schronienia.
0: Powiedzmy ogólnie o grodziskach, coś więcej. To w Sopocie było dobrze zachowane i właśnie jak wygląda to ogólnie rzecz biorąc, już nie patrząc konkretnie na Sopot, ale też na inne w okolicy, jak wyglądają takie dzikie grodziska?
4: Jeżeli chodzi o grodziska na terenie Pomorza, jest ich bardzo dużo. Tutaj grodzisko w Sopocie jest jednym z grodzisk lepiej zachowanych, to znaczy udało się tutaj do naszych czasów pozostałe ślady wałów. W trakcie badań archeologicznych udało się odkryć pozostałości obiektów mieszkalnych, czyli wcześniej wspomnianych półziemianek. Natomiast na terenie Pomorza tych grodów mamy dość dużą ilość. Jeśli chodzi o grody, które funkcjonują również jako rekonstrukcje, no tutaj podobnym miejscem, którym się też warto zobaczyć, to jest znajdujące się niedaleko Starogardu Grodańskiego grodzisko w Owidzu. Jest to jedno z większych grodzisk na terenie Pomorza. Natomiast w samym Trójmieście, to myślę też jest taka ciekawa rzecz, również funkcjonowały grodziska. I wbrew pozorom Trójmiasto ma bardzo długą i ciekawą tradycję, bo ponad 1000-letnią. Być może mieszkańcy w momencie, kiedy doszło do ostatniego zniszczenia tutaj Sopockiego Grodu, również szukali schronienia i taką koncepcją, gdzie mogli się udać, są to tereny Gdańska, gdzie również funkcjonował gród, ale także w Gdyni, między innymi na Obuszu, Oksywiu, również w Tuchomku, w Salinie. Jest także kilka miejsc, które no, podejrzewamy, że mogły funkcjonować jako grodziska. To jest między innymi no, domniemane grodzisko w Redzie. Tutaj cały czas spór naukowców funkcjonuje. Także ich na terenie tutaj naszego bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, czy na terenie Trójmiasta, była całkiem spora ilość. Czyli to są te miejsca, gdzie obecnie funkcjonują albo współczesne miasta, albo stanowią one obecnie część czy Gdyni, czy Gdańska. Także zdecydowanie Trójmiasto ma bardzo długą tradycję.
0: Co konkretnie zobaczymy u Was oprócz pozostałości, oprócz rekonstrukcji grodziska, które tu kiedyś funkcjonowało? Mamy budynek, który pełni funkcję, jak my nie mam pewnie, typowo muzeum.
4: Oprócz samego grodziska w Sopocie, skansenu, który ma, jest dość ciekawym obiektem, bo jest to skansen archeologiczny, również część oddziału stanowi pawilon edukacyjno-wystawienniczy, który, tak jak Pan wspomniał, pełni funkcję, powiedzielibyśmy, bardziej tradycyjnego muzeum. Tutaj prezentujemy kilka wystaw. Na parterze wystawę stałą związaną z grodziskiem w Sopocie oraz bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic, żeby nas odwiedzić również ze względu na wystawy czasowe. Funkcjonujemy w cyklu rocznym i wystawy czasowe tworzone tutaj przez nasz oddział są zmieniane co roku i wszystkie wydarzenia, które mają miejsce także w ciągu roku, te wystawy są dla nich jak jakby takim motywem przewodnim.
0: A wracając do wystawy stałej, to tak szybciutko, co tam zobaczymy konkretnie? Między innymi takie najciekawsze rzeczy, takie perełki.
4: Myślę, że jedną z takich perełek, na którą warto zwrócić uwagę i to, dlaczego Grodzisko w Sopocie było bardzo szczególnym miejscem, to jest kolekcja zabytków bursztynowych. Przy czym są to paciorki, są to tak zwane półfabrykaty, czyli przedmioty, które zostały rozpoczęta ich produkcja, ale nie zostały one ukończone. I co ciekawe, z badań prowadzonych na terenie Grodziska w Sopocie, w tej chwili w kolekcji muzeum jest blisko 1,5 kg bursztynu. Zresztą w trakcie badań archeologicznych udało się trafić na ślady miejsca, w którym najprawdopodobniej funkcjonowała pracownia bursztynnicza. Przy czym są to zabytki, które znamy z badań już z wieku XX, z okresu powojennego. Natomiast badania też były prowadzone na początku wieku XX, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I z artykułu, który w zasadzie jest jedynym śladem po tych badaniach, też mamy informację, że był również tu odkryty bursztyn. Niestety w trakcie wojny zabytki z lat 20. i 30. zaginęły. Także przede wszystkim bursztyn, ale również duża kolekcja ceramiki, która jest charakterystyczna dla Grodzisk na terenie Słowiańszczyzny. Tutaj pochodzi kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki. Ponadto pozostałości uzbrojenia, a także, uwaga, ciekawostka i taki cymesik, drewniana łódeczka, będąca zabawką dziecięcą. Jest to rzecz oczywista, ich tego typu przykładów nie ma zbyt wiele. Kilka łódeczek również drewnianych, będących najprawdopodobniej zabawkami dziecięcymi, ale niektórzy badacze również wiążą je z symbolami bardziej magicznymi, ze sferą wierzeniową, ze sferą magiczną. Ta z Grodziska w Sopocie rzeczywiście jest takim smaczkiem i cymysikiem. Inny ciekawy przedmiot, który jest w naszej kolekcji, to jest pozostałość srebrnej monety pochodzącej z terenów arabskich. Pozostałość dirhema, czyli monety arabskie pochodzącej z początku, z okresu IX-X wieku. Dlaczego akurat ona pojawia się na terenie Sopotu i o czym ona świadczy? Dirhemy były bardzo szczególną formą monet, dlatego że stanowiły bardzo czystą formę kruszcu. A musimy pamiętać o tym, że w wczesnym średniowieczu podstawą wymiany gospodarczej, wymiany towarowej, czy formą opłaty za nią, nie były monety czy pieniądze w takim tego słowa rozumieniu, jak mamy współcześnie, tylko istotna była waga i czystość kruszcu. A te monety pochodzące z terenów arabskich czy kalifatów były kruszcem niezwykle czystym. Ciekawą rzeczą jest to, że jest to fragment monety. Powiedzielibyśmy sposób wydawania reszty. Załóżmy, jeżeli chleb kosztował powiedzmy jednego dirhema, w takim powiedzmy dużym uproszczeniu, i chcieliśmy kupić pół bochenka chleba, po prostu monetę przecinaliśmy na pół. Także patrząc dość obrazowo, oczywiście jest to ogromne uproszczenie, bo ten proces był ciutkę bardziej skomplikowany.
0: Na zakończenie naszej rozmowy, gdzie w takim razie konkretnie znajduje się Grodzisko w Sopocie?
4: Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego grodziska. Znajdujemy się przy ulicy Hafnera 63 w Sopocie. Grodzisko jako oddział funkcjonuje od wtorku do niedzieli w godzinach między 9 a 17. Serdecznie zapraszamy także, żeby zerkać na naszą stronę na Facebooku. Grodzisko w Sopocie, skansen archeologiczny, gdzie się znajdują wszystkie informacje o tym, co się u nas dzieje aktualnie i jakie wydarzenia są organizowane w najbliższym czasie, także warsztaty, formy zwiedzania grodziska również dla grup, jak i dla osób indywidualnych. A także zachęcam, żeby zerkać na stronę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie także znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, co się u nas dzieje, jakie formy aktywności proponujemy.
2: SK Trójmiasto News.
0: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Śladami setek
6: kobiet przez Gdańsk. Dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej realizowany jest projekt Metropolitanka. Inicjatywa przywracająca pamięć o kobietach w historii miasta i regionu. Pokazuje ich losy w miejscach, gdzie żyły, pracowały i działały, podczas spacerów, wystaw czy słuchowisk. Dzięki niej można spojrzeć na miasto z innej kobiecej perspektywy, często pomijanej w tradycyjnych opowieściach. Wraz ze mną jest dziś współtwórczynia tej inicjatywy Anna Zielińska oraz aktualna koordynatorka projektu Agnieszka Salamondry. Czym w waszych słowach jest projekt Metropolitanka?
7: Trzeba by się cofnąć do 2011 roku, kiedy Gdańsk przygotowywał się do zdobycia miana Stolicy Kultury 2016. I wtedy miały miejsce różne inicjatywy, które właśnie jakby miały nam zapewnić wtedy też zwycięstwo. I jedną z tych inicjatyw była właśnie Metropolitanka. Nazwa powstała tak dość spontanicznie, bo celem było ukazanie historii kobiet, upamiętnienie ich z terenu metropolii, czyli Gdynia-Sopot ogólnie. Tak, chcieliśmy, żeby to było tak bardziej lokalnie i żeby się każdy mógł też zidentyfikować, nie tylko Gdańsk, stąd nazwa. I na początku właśnie to był taki projekt pod ten konkurs, którego Gdańsk nie wygrał ostatecznie, ale później właśnie tamtejsze Biuro Kultury zamieniło się w Instytut Kultury Miejskiej. Postanowiono, że temat jest tak ciekawy, że będzie kontynuowany. I pierwsze osoby, które właśnie wymyśliły nazwę i cały koncept, to Ania Miller, Marta Tymińska, Ania Urbańczyk, Kasia Gumowska. To był pomysł na to, żeby pokazać właśnie metropolię, miasto z perspektywy kobiet, a ponieważ na przykład Gdańsk bardzo mocno kojarzy się ze stocznią, to nasza uwaga została skupiona na kobietach ze stoczni, pracownicach ze stoczni, bo to było takie dla nas też ciekawe, tym bardziej, że na początku, jakby się kogokolwiek zapytał, kto pracuje na stoczni, to raczej nikt nie powie pierwsze to, że kobieta, a okazuje się, że tych kobiet było bardzo dużo i pełniły bardzo różne role i zawody. No i od tego się zaczęło. Po drodze były różne warsztaty, też między innymi z Fundacją Przestrzeń Kobiet, podczas których też dołączyły inne osoby zainteresowane takimi działaniami, między innymi ja. No i zaczęłyśmy szukać naszych rozmówczyń. Na początku to były babcie naszych koleżanek, sąsiadki. Trochę się to rozeszło i zaczęłyśmy rozmawiać z paniami, które pracowały na stoczni. Tych rozmów było bardzo dużo. I wkrótce powstały trasy subiektywne oprowadzania po stoczni gdańskiej szlakiem kobiet. Na początku były trzy. Szlak pracownic, izolatorek, stawaczek, suwnicowych. Potem był szlak kobiet działaczek strajkowych, czyli kobiet związanych z działaniami podczas strajku sierpniowego w 1980 roku. Czyli między innymi Ainą Pinkowską, Marylą Płońską, Anną Walentynowicz i wieloma innymi. No i była jeszcze też trasa artystek, bo Gdańska Stocznia też była kojarzona z działaniami artystycznymi już w latach 90. i później, w związku z tym też jakby to naturalnie wypłynęło. Więc takie były początki.
8: Tak, a obecnie projekt Metropolitanka jest kontynuowany przez Instytut Kultury Miejskiej. Stało się tak ze względu również na to, że ten czas trwania projektu to jest już maraton po prostu, tyle lat, więc staramy się to wesprzeć jako instytucja. Też ze względu na to, żeby archiwizować i żeby nie dopuścić do tego, żeby informacje, które zostały zebrane w projekcie, te wywiady, te wspomnienia, żeby one gdzieś zaginęły, bo niestety tak często się zdarza, że gdzieś kończy się opłata za stronę i nagle razem ze stroną giną też te opowieści, te informacje. Także działamy w IKM-ie, organizujemy spacery. W tym roku dołączyły do spacerów nowe przewodniczki, zorganizowaliśmy szkolenie, także dołączyły do nas nowe osoby, co przekłada się na nowe spacery, świeże historie.
6: Czy właśnie ten projekt skupia się tylko na terenie stoczni, czy działa również w innych obszarach miasta?
7: Nie, no jest, to jest coś więcej, bo my się też czasami tak określaliśmy jako trochę jak grupa taka społeczna, oddolne inicjatywy, tutaj te działania były wielokrotne, no ta stocznia jest jakby w naszym centrum, ale na przykład w 2014-15 roku powstały trasy kobiet po głównym i starym mieście w Gdańsku i tam na przykład opowiadamy o działaczkach polonijnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska oraz z okresu jeszcze zaboru oraz o takich postaciach jeszcze niezwiązanych ze stocznią, ale których biografie nas zaintrygowały, zainteresowały i takie trasy też są i też Instytut Kultury Miejskiej może taki spacer zorganizować. Też właśnie w ramach szkolenia przeprowadzonego w tym roku też nowe przewodniczki też dołączyły do tego typu trasy. No to też jest też związane z takimi zainteresowaniami też osób, które są akurat tak związane i aktualnie działające w metropolitance. Ja jestem dość doceniona historyczką i dla mnie na przykład lubiłam grzebać dalej trochę w tej historii i szukałam tych postaci. A potem w 2018 roku zdobyłyśmy też grant, w ramach którego powstało 100 kobiet na stulecie praw wyborczych kobiet i stworzyłyśmy bazę pomorzanek, która znajduje się na naszej stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl.
8: W zeszłym roku też w ramach Metropolitanki zorganizowałyśmy wespół jeszcze z Anną Miller Festiwal Gdańskich Historii, gdzie nie tylko podsumowałyśmy, co do tej pory się wydarzyło w projekcie, ale rozmawiałyśmy ogólnie o roli kobiet w tworzeniu kultury, historii, czy w ogóle naszego miasta i tego, czy są doceniane, zauważane. Jest kwestia też takiego lobbowania, albo w każdym razie tego, żeby kobiety pojawiały się w przestrzeni miejskiej, żeby były doceniane, na przykład nazywane ich nazwiskami ulice czy tramwaje, czym zajmowała się właśnie Ania, tym, żeby te dokonania kobiet nie tylko ze Stoczni Gdańskiej, ale z całej historii naszej metropolii były w przestrzeni publicznej widoczne.
7: To są przeróżne postaci i to czasami tak naprawdę ta baza mogłaby być dużo większa, ale po prostu zwyczajnie brakuje nam też czasu i trochę funduszy, żeby ją rozbudowywać, bo tych postaci jest ogrom. Na ten moment znajduje się tam ponad 112-115 biogramów. Jeszcze 4 lata temu dołożyłyśmy tam 10 osób, 10 kobiet Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia i te biogramy też tam są. To są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak Agnieszka Osiecka, jej biogram też się u nas znajduje. Niektóre urodziły się tutaj i tutaj spędziły całe życie, niektóre przyjechały tutaj już do nas osobami dorosłymi. Jest tam szerokie spektrum postaci, są i naukowczynie, i sportowczynie, i lekarki, nauczycielki, działaczki społeczne, polityczki, więc aktorki. Początkowy wybór był taki dość subiektywny, to były też te osoby, które nam się gdzieś tam naturalnie jakoś nasunęły i tak dalej, ale tych kobiet, które zasługują na swoje bramy, jest naprawdę dużo, dużo więcej.
6: Już parę razy w naszej rozmowie się powtórzyło to słowo. Co dokładnie oznacza termin herstorie?
7: To, żeby było też jasne, myśmy tego nie wymyśliły. To jest termin, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Jest on, to jest taki termin w dyskursie do słowa historia, her story, her z angielskiego jej opowieść. Chodziło nam też o to, że w takiej ogólnej historii podręcznikowej tych kobiet nieco brakuje, a jeżeli są przedstawione, to są przedstawione w kontekście ubioru albo jako czyjaś żona czy matka. Chciałyśmy pokazać też, że tych kobiet było dużo więcej, tylko po prostu może one tak się nie do końca parły na te afisze i że kobiety były, działały i wiele im też zawdzięczamy i stąd ten termin herstoria, który generalnie bardzo lubimy.
8: Tak, i staramy się go też oswajać odrobinę naszym odbiorcom, bo często się spotykamy z takim oporem. Myślę, że on nie jest spowodowany samym słowem herstoria, tylko tym, że jest to anglicyzm, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy się zgodzisz, Aniu, że nie znalazłyśmy słowa w języku polskim, który by tak dobrze oddawał ten sens pomijania tej właśnie zapomnianej połowy dziejów.
7: Znaczy, ja bardzo lubię w ogóle to słowo i też wszystkie chyba wierzymy w to, że słowa mają znaczenie, mają moc. Dlatego też w naszych narracjach używamy feminatywów, które też wiem, że rozkładają niektórych do czerwoności. To też nie jest nasz wymysł. One były, są i będą. I chcemy oddać się kobietom ich sprawczość poprzez właśnie używanie terminu herstoria czy feminatywu. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka.
8: Tak, myślę, że to nie jest może coś, co funkcjonuje w naszej pamięci na co dzień, ale jednak zjawisko, kiedy kobiety na przykład wydawały książki czy swoje prace pod męskimi pseudonimami albo przez swoich mężów, którzy również na przykład odbierali nagrody za dzieła stworzone przez kobiety, przez swoje żony, bo nie było to po prostu społecznie akceptowalne, żeby te kobiety zauważyć, żeby one tworzyły, żeby były doceniane za to, za swoje osiągnięcia czy wynalazki, inne odkrycia. Staramy się jakby uświadamiać, że takie to miało miejsce w historii właśnie.
7: Dokładnie, na przykład taka Joanna Schopenhauer, że nie była wyłącznie matką Artura Schopenhauera, filozofa, ale była też kobietą o ogromnej inteligencji, literatką, pisarką, działaczką, organizatorką spotkań literackich, na których bywał nawet Goethe. A historia zapamiętają głównie jako matkę Artura, więc jakby też chcemy oddać tutaj jej głos, mając też na uwadze, że jednak jakby nie patrzył na nas kobiet, jest 51% ogólnie w społeczeństwie, a w tej historii w podręcznikach jest nas tam raptem może 4%. Nie mamy też swoich patronek za dużo na ulicach, czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne, więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom, mieszkankom Gdańska i małym dziewczynkom, że jest masa osób, kobiet, które mają interesujące, intrygujące życiorysy, które warto obserwować i się nimi inspirować.
8: Oj, to bardzo ważne, żeby tworzyć właśnie, i tutaj kolejny anglicyzm, takie role models, czyli wzory, osoby, którymi młodzi ludzie, młode dziewczyny mogą się inspirować i też po prostu widzieć, że kobiety mogą i że warto dążyć do celu i osiągnąć swoje marzenia.
6: Czy odczuwacie, że właśnie dzięki między innymi temu projektowi zmienia się trochę to postrzeganie na historię kobiet?
7: Ja myślę, że tak. W ogóle na nasze spacery to nasze spacery są pod tym względem też wyjątkowe, że na nie też nie chodzą przypadkowe osoby. Tam chodzą osoby, które są zainteresowane, które chcą gdzieś tam faktycznie się czegoś dowiedzieć, czegoś usłyszeć, zmienić może też zdanie. I to jest też bardzo fajne, bo to często też prowadzi do dyskusji, do nowych poszukiwań często, do inspiracji.
8: Tak, też mi się wydaje, że ta wiedza się zmienia i nastawienie do obecności kobiet. Myślę, że też takie właśnie zjawiska, jak wielka dyskusja nad feminatywami, pokazuje, jak wiele osób jest zainteresowanych tematem, jak wiele osób chce właśnie zgłębiać to, jak mówienie o kobietach wpływa na to, jak kształtuje się tak naprawdę nasze społeczeństwo. Myślę, że jest coraz więcej osób, które ta herstoria właśnie interesuje. Myślę, że nawet wśród młodego pokolenia, które bierze te sprawy już za bardziej oczywiste niż myślę my, no, ta świadomość jest dużo większa.
7: Tak, i my nie robimy rewolucji, my nie zmieniamy historii, my ją uzupełniamy. My nie wymyślamy jej na nowo, my ją tylko uzupełniamy o głosy, które były wcześniej niesłyszane.
2: SK Trójmiasto News.
0: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
9: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście, polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasto Gdańsk, czyli Gdański Sopot, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była tylko jedna gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowana zupełnie od podstaw szkolnictwa. A tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się przecież gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tu przed wojną było już 120 tysięcy osób. I pierwsze miejsce właśnie szkoły to była na ulicy Morskiej. I tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. I męskiego, i żeńskiego. Przecież pamiętam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną w listopadzie 1938 roku Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
0: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała

0: To całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do pracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine dla niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam, w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Parcu przez Zapad Wrzeszcz kazano im piechotę i kilku tysięcy mężczyzn. To był słynny mars. Wielu później Gdynia już nie mogło wrócić do Gdyni, została wysiedlanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynię, bardzo szybko wznawiana naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopacie i w Gdańsku w zasadzie budowana na wypalanym mieście, prawda? Mówiono, że Gdańsk, Sopot to jest wypalane serce Pomorza, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdyńska, wznawiano naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono i szkołę zakończono w 1951 roku i rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. Tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkową rolę, to odegrała harcerstwo, jak wiemy, tajny hufiec harcerski, który uratował Gdynię przed większymi zniszczeniami i tutaj wiele osób kontynuowała później naukę.
1: Ile wtedy ta szkoła mniej więcej liczyła osób? Ilu było tutaj uczniów i nauczycieli mniej więcej?
0: No, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że kilkaset osób, no bo w takiej pobliskiej szkole podstawowej były 460 dzieci, więc tutaj sądzę, że około 200 musiało być, 300 nauczycieli była kilkudziesięciu i wtedy to się nazywała Państwowe Gimnazjum Męskie, które miała przejść wstrząs związanym oczywiście ze stalinizmem, czyli w roku 48. Zwolniona, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte. I po wojnie wrócił do Gdyni i został był prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 48 roku został zwolniony i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki, szkolne zostały spalone, więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szorkowski zostawił po sobie wspomnienia. Część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część z tego, co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum w Stutthofie, które przekazał. A zmarł w latach 90.
1: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę. Jej budynek został dokończony. To znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat.
0: Budynek był ten sam. W takim stylu modernistycznym. I jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble. Jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku. Ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo została rozwiązane w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniono mi się wypowiadać. I ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie. I on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swoich swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie

0: Wytruiny, tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica, właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były to właśnie był ojciec byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana, po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia. Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
1: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
0: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji, niezależnie myślący, ale broniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca i szczególnie on zaznaczył swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 1984, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie, w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 1993 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor, osoba, która w okresie polskiego sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych i przepłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum rzymskiego. Była pierwszą Polką, która opłynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy sali moja radość. Czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 1989 roku jako dziennikarz w kompanii Komitetu Obywatelskiego Solidarności.
1: Ale możemy jeszcze chyba też wspomnieć, ja rozumiem, że to może nie jest osoba, która przysłużyła się, że tak powiem, tak bardzo jak osoby, które tutaj pan wspomniał, ale na pewno nasi słuchacze doskonale będą znać chociażby już byłego prezydenta Gdyni. On też chyba jest tutaj absolwentem.
0: No, tak, no to jest właśnie całe pokolenie, tak? To już jest pokolenie, w pewnym sensie moje pokolenie, tym, że ja się wychowałem w Gdańsku, nie w Gdyni. Pan Szczurek niejaka z tradycji rodzinnej chodził do tej szkoły, bo jego ojciec chodził i rzeczywiście tworzył tu taki krąg harcerski. No i kiedy przyszły te przemiany lat 90., a proszę pamiętać, Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Cegielskiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem. Istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
1: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
0: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim. I ona w 1956 roku właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza. Nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej. I ta tradycja istnieje w tej szkole. Co roku jest obchodzona, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc ta duchowość tej szkoły się wydaje mi jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażona na agresywną kulturę komercyjną. I jeżeli nauczyciele sobie pozwalają wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj może stwarzać więcej alternatyw, ale co tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta, czy rodziców, opieki, i to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
1: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. I to wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
0: Szkoła drugie liceum właśnie dziś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą kraju francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują są właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
3: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. O, cześć!
4: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
3: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
4: Tak?
3: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
4: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
3: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
4: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
3: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
4: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
3: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
4: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości, ja bym tego chyba tak nie generalizował, natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność, jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika z nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
3: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
4: Nie, szczerze mówiąc nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół. Jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną. Jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie. W sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super. Oni mnie niosą.
3: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
4: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
3: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
4: No może tak.
3: Sam na siebie nakładasz?
4: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
3: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
4: Ale... Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
3: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
4: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania, ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko, i nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
3: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
4: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam no wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby no tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
3: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
4: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
3: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
4: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
3: Nawet widziałem na Openerze, że cię zaczepiali.
4: Tak, tak.
3: Oglądałem sobie to z ukrycia.
4: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na Openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, aha, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
3: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
4: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem, znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, okay. Bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, okay. Więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
3: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
4: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, cofam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, problem z pamięcią do szczegółów.
3: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
4: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
2: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
5: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
2: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
3: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
4: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
3: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
4: Tak, tak mi się wydaje. No.
3: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
4: Ostatnio? ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia. Aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
3: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no, zaledwie 4 lata?
4: Nie wiem.
3: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
4: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
3: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
4: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
3: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
4: No. Dosłownie.
3: Ekstra.
4: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
3: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
4: W ogóle nie jara mnie za granicą. W sensie Wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
3: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
4: Czym jest?
3: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
4: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
3: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami, jak oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo, przygotowując się do tego wywiadu. Obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając nawet do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią: Jezu, nasz ulubiony kadr, Oskar w samochodzie.
4: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
3: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
4: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
3: Właśnie tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
4: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
3: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
4: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No, nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
3: A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
4: Co masz na myśli dokładnie?
3: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
4: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą, jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
3: A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Edity ze sobą w roli głównej?
4: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No, czasem. W sensie, ogółem niektóre są fajne. Nie, większość jest super. Chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam. No, to mam bekę. Ale fajnie, fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
3: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
4: W sensie, jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki, no, śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądam jak taka małpka w cyrku czy coś, to jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, no, żebym miał się z czego śmiać.
3: Ale też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
4: Ja nie wiem.
3: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus. Ja nie jakiegoś wiem, aktualnie bardzo popularnego.
4: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
3: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
4: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
3: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
4: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na sk.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
6: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym, tak naprawdę.
7: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
6: Warto było.
7: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
2: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Matej Fuczy. skończyło.
8: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
9: Siemanko, witam.
8: Vivi Simon też tu
9: Siemanko.
8: Jest.
9: Siemanko.
8: No i Palar.
10: No witam serdecznie.
8: Gotowi jesteście?
10: Tak jest.
9: No pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
8: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
9: poznasz
8: tym.
9: Prawdę.
8: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to Wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
9: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
8: Po drodze, wszystko po przeszłości.
9: Wszystko po drodze.
10: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
9: No właśnie, no, właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
8: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
9: Dokładnie, dokładnie.
8: Tak. Palar jest cicho,
10: ja
8: obawiam się,
10: audycji.
8: Że ty... audycji
10: nie,
8: ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś mnie wygryźć?
10: No. Nie, na twój głos, ja bym ta cisza, nie konkurował z takim.
8: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś
10: lip-sync, tak zwany
8: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
9: Natomiast
10: nie byłem jakie. Bo takie
9: klaskanie.
8: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
9: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
10: Kostium?
9: Garnitur. Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
8: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
9: No, stary. Dominacja.
8: Genetyczna.
10: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, luźnymi trackami wrzuconymi tako. Na zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
9: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia.
10: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
9: Z tydzień przed wylotem.
10: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
9: Jako
10: bonus traki, ale
9: nawet klip zrobiliśmy.
10: Nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakręciliśmy.
9: Ale fajna nuta w ogóle.
10: Fajna. Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie.
9: No, coś takiego też, to jest pamiątka od razu.
10: No, taka, wiesz.
9: Tam nakręciliśmy tam ten
10: jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
9: No i my nasze solówki.
10: No, to chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
9: Tak jest.
10: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Ryka Moczko, jak u Maty.
8: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whiter mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę. Sprawia. Kalifornia Records, to wszystko. To
9: wszystko. Cholera, otóż.
10: Może rzeczywiście.
9: Masz nas.
10: Nie?
8: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
9: Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy Kalifornia Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
10: Fajna emocja.
9: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie, i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak?
8: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
11: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
8: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
11: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz o co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
10: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy
8: może
10: tak, kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
11: Nie tym razem.
10: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
9: Nie tylko o to chodzi.
10: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
9: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
11: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
10: Tak, no to jakby wiesz, to daliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no dokładnie. Do tego tak to wygląda.
8: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
9: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
8: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawdzić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
10: Podałoby. Fajna pioseneczka.
8: Fajna pioseneczka.
9: Motywująca.
10: Tak.
8: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
9: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
10: Klipy.
11: Dwa tygodnie to wyjęte były.
9: Tak, co? Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
10: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
11: Ale i tak się nagrało.
10: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma Palar żywym.
9: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
10: Zamknęli, ale czaiś zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
11: nie będę mówił jak,
9: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
10: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, tak nieco patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
9: Tak,
10: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
8: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
11: oczywiście,
8: scenograf.
11: Jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
8: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... Początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
11: to. Tak, ja to wymyśliłem.
8: Tak, no, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
11: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
10: Nie będę mówił jak.
8: Jaki był pierwszy pomysł u Palara?
11: Nie mogę mówić takich rzeczy.
10: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
11: Może użyjemy kiedyś, do innego klipu.
10: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese.
8: Scorsese czeka.
10: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, okay. Wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął.
11: Patryk Vega.
10: Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, wiesz, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć. Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
8: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
11: Palaro
8: temat tego.
11: Sorrentino.
7: Właśnie Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
11: Dużo jest jeszcze Palaro Pereira.
8: Ładne. No,
10: ale... Znany piłkarz.
11: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
8: Tak. Jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
9: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
8: No
10: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem,
8: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
10: Nie bój się,
9: jak ten, jak Lil Durk
10: tak,
9: King Von, tak?
10: Tak, dokładnie ta scena.
9: Chciałem otworzyć.
8: Otworzyliśmy to.
9: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
10: I co innego niż ty masz też...
9: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, jest różnie... No i tyle.
10: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
11: jakąś
10: pomysł,
11: treść też.
10: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu singiel, za dwa miesiące macie kolejny singiel. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień
11: tak,
10: dobry.
11: Jest.
10: Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę, nie? Czy nam wyjdzie? No mam nadzieję, że tak, ale to jeszcze zaczniemy, nie?
8: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest, pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę, no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe!
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
12: Cześć.
2: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
12: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
2: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
12: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
2: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Boczelnim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
12: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
2: To się wydarzyło.
12: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
2: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Boczelnego?
12: No, to się teraz dziwię.

0: No, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że potem już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
0: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak witam, buongiorno, mi chiamo i zjawieniawa, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, coś z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
0: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich płód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam tę

0: żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy piąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie śpiewaniem z Andrą Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to z tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie taki plan. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi tyle dysku tej piosenki i moim zdaniem

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to, bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym i o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza.
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce, dokładnie, nie można się, na tym skończyć.
0: Trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką... woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: To jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, weź,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: O co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: A no to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się
3: sprawdza. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato, nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Fran, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kasba Łagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I wanna f-

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko. W najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: A to jest Deska i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu się jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo no więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów. Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 3 lokalizacje w Trójmieście. Gdański Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: 30 000 zł rabatu na 3-pokojowe mieszkania w Gdańsku. W inwestycji na swoim 2 przy ulicy Ptasiej na gdańskim Chełmie zostały ostatnie mieszkania. 4 km do centrum, dobra komunikacja i odbiór już w grudniu 2026 roku. Sprawdź ofertę na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
14: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: SK. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: A gdyby obok naszego domu było więcej drzew?
5: Nowe boisko albo plac zabaw.
6: To naprawdę może się wydarzyć.
4: Do 21 września mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ich miastach.
5: Swoje głosy mogą oddać także dzieci.
4: Wybierzmy razem projekty,
5: które zmienią nasze otoczenie.
6: Każdy głos się liczy!
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Bajkowe poranki w Cinema One w Galerii Morena. Czas na wielkie przygody dla małych kinomanów. Codziennie od 10 zapraszamy na bajkowe seanse w atrakcyjnej niższej cenie. Co tydzień nowy repertuar, a na ekranie Kicia Kocia, Pucio i wielu innych ulubionych bohaterów. Bajkowe poranki w Cinema One. Codziennie od 10. Do zobaczenia w kinie.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla Ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na aion.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
15: To ja go wymyśliłem.
14: Nie.
15: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
14: A w tym roku?
15: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
14: Każdy może głosować?
15: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
14: No to super, głosujmy!
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska w Godziszewie.
16: SK Trójmiasto. Na czasie.
17: Szukacie mieszkania, domu albo po prostu chcecie sprawdzić, co dzieje się teraz na rynku nieruchomości? W Gdyni odbędą się pomorskie targi mieszkaniowe Dom, Mieszkanie, Wnętrze. W jednym miejscu spotkają się deweloperzy, pośrednicy, doradcy finansowi i specjaliści od aranżacji wnętrz. Będzie można porównać oferty mieszkań i domów, porozmawiać o kredytach, a także skorzystać z bezpłatnych porad i wykładów ekspertów. Targi odbędą się 26 i 27 września w Polsat Plus Arenie Gdynia. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie poleca Radio SK.
2: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska, rodzinny park rozrywki z dyniowiskiem. www.zagrodakociewska.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż plan. planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
0: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
19: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry!

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 30 tysięcy złotych rabatu na 3-pokojowe mieszkania w Gdańsku. W inwestycji na swoim 2 przy ulicy Ptasiej na gdańskim Chełmie zostały ostatnie mieszkania. 4 kilometry do centrum, dobra komunikacja i odbiór już w grudniu 2026 roku. Sprawdź ofertę na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla Ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na aion.pl.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję. To będzie ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Włączamy niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla Ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na aion.pl.
14: A gdyby obok naszego domu było więcej drzew?
15: Nowe boisko albo plac zabaw.
16: To naprawdę może się wydarzyć.
14: Do 21 września mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ich miastach.
15: Swoje głosy mogą oddać także dzieci.
14: Wybierzmy razem projekty,
15: które zmienią nasze otoczenie.
16: Każdy głos się liczy!
17: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
18: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Od ponad 35 lat budujemy w całej Polsce.
21: A w Trójmieście Atal świętuje właśnie 10 lat.
20: Z tej okazji rozdajemy prezenty. Wejdź na atal.pl i sprawdź urodzinowe promocje.
21: Gdańsk, Gdynia, Reda. Wybierz mieszkanie z szybkim terminem odbioru albo przestronny apartament dla rodziny. W Atal mamy mieszkania dla każdego.
20: Wybierz swoje wymarzone M i skorzystaj z jubileuszowych rabatów.
21: Sprawdź na atal.pl.
20: Atal. Budujemy na lata.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK nazwiska i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
0: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
24: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fast Boy Music Sounds, tak brzmi niedziela zeską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcie i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia Eska za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11: To będzie ostatnia reklama. Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na ion.pl.
12: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2020.

0: 2025.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: 30 tysięcy złotych rabatu na 3-pokojowe mieszkania w Gdańsku. W inwestycji na swoim 2 przy ulicy Ptasiej na gdańskim Chełmie zostały ostatnie mieszkania. 4 kilometry do centrum, dobra komunikacja i odbiór już w grudniu 2026 roku. Sprawdź ofertę na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper. Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
8: Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla Ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na aion.pl. To będzie ostatnia reklama.
9: Wielkie rzeczy rodzą się z pasji. Tak jak konstrukcje dla morskiej energetyki wiatrowej w grupie przemysłowej Baltic. Jeśli ty marzysz o pracy, która prowadzi do transformacji energetycznej Polski, a do tego jesteś spawaczem, monterem, technologiem, inspektorem jakości lub inżynierem utrzymania ruchu, dołącz do naszego zespołu. Wspólnie zrealizujemy projekty dla największych firm offshore w Europie. Aplikuj na rekrutacja@gpbaltic.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska w Godziszewie.
12: SK Trójmiasto. Na czasie.
13: Nie trzeba jechać do centrum, żeby wybrać się do kina. W piątek 18 września w kilku gdyńskich dzielnicach ponownie pojawią się plenerowe seanse dla dzieci i dorosłych w ramach kina dzielnicowego. Na Pogórzu będzie można zobaczyć Szybkich i Sprytnych oraz Kopniętych w czasie, na Dąbrowie Moon, Panda i ja oraz Iluzję 3, a na Wzgórzu Świętego Maksymiliana także Moon, Panda i ja. Każda lokalizacja ma własny program, więc można wybrać coś najbliżej siebie. Wszystkie seanse są oczywiście bezpłatne i odbywają się na świeżym powietrzu.
11: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska, rodzinny park rozrywki z dyniowiskiem. www.zagrodakociewska.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Oskar Cymst zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
16: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
15: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
16: Potrzebuję.
15: Aj, to nie to. Już.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
15: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak,
15: tych przeszkód.
0: W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
15: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na SKPL i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych, najlepszych, najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę. No bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki. I to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: A gdyby obok naszego domu było więcej drzew?
6: Nowe boisko albo plac zabaw.
5: To naprawdę może się wydarzyć. Do 21 września mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ich miastach.
6: Swoje głosy mogą oddać także dzieci.
5: Wybierzmy razem projekty,
6: które zmienią nasze otoczenie.
7: Każdy głos się liczy!
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
14: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
15: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
14: Na przykład?
15: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
14: O, ja bym chciała plac zabaw!
15: No to możesz na niego zagłosować.
14: Ja?
15: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
14: A gdzie się głosuje?
15: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
14: Głosujemy!
16: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermat w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: piękny. No witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: wszystko na MediaExpert.pl.
1: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla Ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na aion.pl.
3: Palion, Młody E i ZP Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i ZP zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechała dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
15: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
14: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: Wartowuja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: A gdyby obok naszego domu było więcej drzew?
12: Nowe boisko albo plac zabaw.
13: To naprawdę może się wydarzyć.
11: Do 21 września mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ich miastach.
12: Swoje głosy mogą oddać także dzieci.
11: Wybierzmy razem projekty,
12: które zmienią nasze otoczenie.
14: Każdy głos się liczy.
15: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
17: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
21: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1790.

0: 99 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
2: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej! Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
3: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
4: To ja go wymyśliłem.
3: Nie.
4: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
3: A w tym roku?
4: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
3: Każdy może głosować?
4: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
3: No to super, głosujmy!
5: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
8: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów, fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska w Godziszewie.
15: SK Trójmiasto. Na czasie.
16: Disco Polo wraca na sceny Trójmiasta i to w dwóch mocnych odsłonach. Najpierw zespół Boys, czyli autorzy takich hitów jak Jesteś Szalona, Wolność czy Chłop z Mazur. Formacja wystąpi w piątek 18 września w Gorzko Gorzko Gdańsk. Tydzień później, też w piątek, ale 25 września na Skrapiardzie pojawi się Skolim, polski król latino, który przyciąga publiczność takimi numerami jak Wyglądasz Idealnie, Temperatura czy Kiss Me Baby. Oba koncerty rozpoczną się wieczorem, a bilety są dostępne online.
14: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska, rodzinny park rozrywki z Dyniowiskiem. www.zagrodakociewska.pl.
17: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
13: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
18: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
19: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
18: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć: a, Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
8: Od ponad 35 lat budujemy w całej Polsce.
9: A w Trójmieście Atal świętuje właśnie 10 lat.
8: Z tej okazji rozdajemy prezenty. Wejdź na atal.pl i sprawdź urodzinowe promocje.
9: Gdańsk, Gdynia, Reda. Wybierz mieszkanie z szybkim terminem odbioru albo przestronny apartament dla rodziny. W Atal mamy mieszkania dla każdego.
8: Wybierz swoje wymarzone M i skorzystaj z jubileuszowych rabatów.
9: Sprawdź na atal.pl.
8: Atal. Budujemy na lata.
10: 30 tysięcy złotych rabatu na 3-pokojowe mieszkania w Gdańsku. W inwestycji na swoim 2 przy ulicy Ptasiej na gdańskim Chełmie zostały ostatnie mieszkania. 4 kilometry do centrum, dobra komunikacja i odbiór już w grudniu 2026 roku. Sprawdź ofertę na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
11: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menedżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
12: Złap letnie okazje u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
13: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów, fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
14: To będzie ostatnia reklama. Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla Ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na ion.pl.
15: I po reklamie.

0: ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy.

0: Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
5: Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na aion.pl.
6: A gdyby obok naszego domu było więcej drzew?
7: Nowe boisko albo plac zabaw.
8: To naprawdę może się wydarzyć.
6: Do 21 września mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ich miastach.
7: Swoje głosy mogą oddać także dzieci.
6: Wybierzmy razem projekty,
7: które zmienią nasze otoczenie.
8: Każdy głos się liczy.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
12: Okej, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
15: I po reklamie.
16: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
17: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
16: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
18: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
19: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
16: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
20: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
19: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
20: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość, uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. Chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15: To będzie ostatnia reklama. Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tysięcy złotych. Odbierz klucze w czerwcu przyszłego roku. Sprawdź szczegóły na ion.pl.
16: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
15: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z

0: Dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać, ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska w Godziszewie.
4: SK Trójmiasto. Na czasie.
5: Jedna z największych gwiazd światowej sceny Afro House już wkrótce zagra w Gdańsku. Black Coffee wraca do Polski po kilku latach i 2 października wystąpi w hali Olivia. Południowoafrykański DJ i producent łączy w swojej muzyce Afro House, Deep House i Jazz, a na koncie ma współpracę m.in. z Drake'iem, Alicia Keys i Asherem oraz nagrodę Grammy. Bramy hali Olivia zostaną otwarte od 20. Wcześniej zagrają supporty, a wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalna scenografia i oprawa świetlna. Bilety w sieci są jeszcze dostępne.
3: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska, rodzinny park rozrywki z dyniowiskiem. www.zagrodakociewska.pl.
6: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 km od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
7: Nasz
6: pociąg jadący do Polski był trzykrotnie ewakuowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
8: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
6: A patronem imprezy było Radio SK.
9: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
17: Kawka się ceni.
18: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga.
19: Polecam. Cezary Pazura.
20: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: Hej, tu Ikea.

0: dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
7: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
6: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
8: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
6: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
9: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Lina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja...
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
22: I po reklamie.
23: Esko.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
17: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
17: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
17: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak?
18: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska w Godziszewie.
24: SK Trójmiasto. Na czasie.
25: 4 raperów, jedna trasa i powrót do wspólnej koncertowej ekipy sprzed lat. 2 Sławy, Gruby Mielski i Pers ruszają z trasą To jest niemożliwe tour, a na scenie pojawi się także Atutowy. To będzie połączenie 4 charakterystycznych głosów polskiego hip-hopu i numerów, które sprawdziły się już podczas ich wcześniejszych wspólnych występów. W Gdańsku koncert odbędzie się w piątek 2 października o godzinie 20 w klubie Drizzly Grizzly przy ulicy Elektryków. Bilety są dostępne online.
23: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska, rodzinny park rozrywki z dyniowiskiem. www.zagrodakociewska.pl.
26: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej.

0: Policji.
1: Fort Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Fort Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów, fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów, fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
13: To będzie ostatnia reklama. Zrób miejsce na więcej. Więcej swobody na co dzień. Więcej przestrzeni dla Ciebie. Odkryj nową inwestycję przy ulicy Czereśniowej w Rumi, gdzie komfort domu zyskujesz w cenie mieszkania. Domy na Dobre 2 to kameralne osiedle w zabudowie szeregowej. Każdy segment posiada prywatny ogród, przestronny taras i wygodny garaż. Wybrane domy dostępne są już od 749 tys.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: MediaMarkt. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 30 tysięcy złotych rabatu na 3-pokojowe mieszkania w Gdańsku. W inwestycji na swoim 2 przy ulicy Ptasiej na gdańskim Chełmie zostały ostatnie mieszkania. 4 kilometry do centrum, dobra komunikacja i odbiór już w grudniu 2026 roku. Sprawdź ofertę na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
7: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
8: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
9: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
10: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska w Godziszewie.
15: SK Trójmiasto. Na czasie.
16: Dwa różne spojrzenia na dorosłość i codzienne absurdy, a oba w formie stand-upu. W przyszłym tygodniu w Trójmieście wystąpią Tomek Machnicki i Zbychu Grabowski. Machnicki w programie Wrażliwy Chłopak opowiada m.in. o dorastaniu na Nowej Hucie lat 90. i o tym, co z takiego dzieciństwa może wyniknąć. Grabowski w kryzysie życia średniego bierze na warsztat własne życie, które, jak sam zapowiada, jest raczej średnie. W czwartek 17 września o 19 Machnicki wystąpi przy Ogarnej 107 w Gdańsku, a Grabowski w klubie Desdemona w Gdyni.
14: Sponsorem programu jest Zagroda Kociewska, rodzinny park rozrywki z dyniowiskiem. www.zagrodakociewska.pl

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
2: Cześć, cześć.
1: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tutaj śpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
2: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
1: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
2: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
1: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
2: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę. Ja sama z orkiestrą oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że potem już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
2: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam mówi, tam buongiorno, mi chiamo Julia Wieniawa, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, coś z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
2: No właśnie śpiewaniem z Andrzejem Boczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
2: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłam sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a.

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to, bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie,
1: czy,
0: nie,
1: czy
0: polska
1: nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom, jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie, po prostu jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu... Wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: Trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką... woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: To taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, no. Ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko. Ale
2: wiesz,
3: to nie jest ten numer, czy
2: wiesz,
3: to nie jest
2: ja
3: numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, prawda? To jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak Ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: A ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolana.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
3: stawia. Górne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Fran, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
3: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
2: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Matej Fuczyło.
4: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
5: Siemanko, witam.
4: Vivi Simon też tu jest.
5: Siemanko.
4: No i Palar.
6: No witam serdecznie.
4: Gotowi jesteście?
6: Tak jest.
5: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
4: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy. Dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
5: poznasz
4: tym.
5: Poznasz prawdę.
4: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
5: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
4: Po drodze, wszystko po drodze.
5: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
3: Właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
4: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
5: Dokładnie.
4: Palar jest cicho, obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
6: ciebie?
4: Mnie wygryźć?
6: No. Nie, na twój głos, ja bym
4: ta
6: nie
4: cisza,
6: konkurował z takim.
4: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
5: Natomiast nie byłem jakie.
6: Bo takie klaskanie.
4: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
5: Tak, tak, nawet przybrałem taki kostium.
6: Skin.
5: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
4: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, jazda i jazda, co?
5: No, stary.
6: Dominacja.
5: Się chyba. Genetyczna. No. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. Na zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
7: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia.
5: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
7: Z tydzień przed wylotem.
5: Jo, z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić jeszcze.
6: Jako
5: bonus track, ale
7: nawet potem klip zrobiliśmy.
5: Jo, nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakręciliśmy.
7: Oh, wow. Ale fajna nuta w ogóle.
5: Tak,
6: fajna.
5: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
7: nie? To jest pamiątka od razu.
5: No, taka, wiesz.
7: Tam nakręciliśmy tam.
5: Tele jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swoje jeszcze solowej płyty.
7: No i my nasze solówki też.
5: No, chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
6: Tak jest.
5: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
4: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechor mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. Kalifornia Rekord, to wszystko.
5: Cholera. Może rzeczywiście.
7: Masz nas.
5: Nie?
4: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
7: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
6: Fajna emocja.
7: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
4: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no, to jest ten moment?
6: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
4: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
6: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
5: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówimy kurde, no.
6: Nie tym razem.
5: Nie tym razem, nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
7: Nie tylko o to chodzi.
5: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
7: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
6: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
5: Tak, no to jakby, wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
7: Convict
5: Music, no.
7: Dokładnie.
5: Do tego tak to wygląda. No.
4: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem. Jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
7: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
4: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
7: Podałoby, fajna pioseneczka.
4: Fajna pioseneczka.
7: Motywująca, tak.
4: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które tam, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
7: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
4: Klipy.
6: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
7: tak, co? Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to tak. Też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
5: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
6: Ale i tak się nagrało.
5: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień nam zwiedzać w jakichś muzeach. Ma ta fotę z dinozaurem, a palar żywym.
7: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
5: Ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze strzelbami i mówią, no panowie,
6: nie będę mówił jak,
5: nie?
7: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
5: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, nieco patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
7: Tak, był
5: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
4: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
6: oczywiście,
4: scenograf.
6: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
4: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
6: to. Tak, ja to wymyśliłem.
4: Tak, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
6: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
5: Nie będę mówił jak.
4: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
6: Nie mogę mówić takich rzeczy.
7: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
6: Może to użyjemy kiedyś, wiesz, do innego klipu.
5: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
4: czekał.
5: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
7: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
4: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na temat tego.
7: Sorrentino.
6: Właśnie jak
4: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
6: Jest dużo, jest jeszcze Palaru Pereira.
5: Znany piłkarz.
7: A bo to on ma prosto andaluzyjskie kolorzenie.
6: Tak.
4: Jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
7: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
4: No
5: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
4: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
5: Nie bój się, mało lat, nie bój się.
7: jak Lil Durk
5: tak,
7: King Von, tak?
5: Tak, dokładnie ta scena.
7: Chciałem właśnie otworzyć.
4: Otworzyliśmy to.
7: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. trochę też innego niż te bęgery, co mamy na epce. W takim naszym...
5: I co innego niż ty masz też...
7: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę no, jest różnie... No i tyle.
5: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy, mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
7: jakąś treść też.
5: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień dobry. Premiera, no, nie, chcemy koniec. Po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie zaczynam, wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczął, nie?
4: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę. No i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
1: Łukasz Zduńczek, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz tom pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
8: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
1: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
9: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
10: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
9: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
10: Tak, tak mi się wydaje, no.
9: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
10: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
9: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowujący, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień. Czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no, zaledwie 4 lata?
10: Nie wiem.
9: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
10: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
9: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
10: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
9: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
10: No. Dosłownie.
9: Ekstra.
10: Ja mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
9: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
10: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
9: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
10: Czym jest?
9: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
10: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
9: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Aha. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią: Jezu, nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
10: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
9: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
10: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
9: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
10: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
9: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Ja nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
10: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną. U mnie odcinam to jak tylko mogę.
9: A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
10: Co masz na myśli dokładnie?
9: Bo wiem, że granice fani czasami czego? Wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwiększyć.

0: był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
0: No czasem mi się wyświetla na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie, fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
1: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
0: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, no, żebym miał się z czego śmiać.
1: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
0: Ja nie wiem.
1: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
0: Ja nie
1: jakiegoś
0: wiem,
1: aktualnie bardzo popularnego.
0: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
1: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
0: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
1: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
0: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na Was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl, a już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms

0: gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
1: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. Cześć!
2: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
1: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
2: Tak?
1: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
2: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak... Nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
1: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
2: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguje, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
1: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości? Nie.
2: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
1: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
2: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
1: Ale pracujesz jakoś nad tym?
2: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam stuprocentową pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
1: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
2: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
1: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
2: No może tak.
1: Sam na siebie nakładasz?
2: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
1: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
2: Ale... Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
2: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
2: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tą zamknięte, no przecież niedziela, jakby tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
1: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
2: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
1: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
2: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
1: Ja widziałem na Openerze, że cię zaczepiali.
2: Tak, tak.
1: Oglądałem sobie to z ukrycia.
2: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakichś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
1: Mhm. A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
2: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak... W sensie, no... Jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to... Wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
1: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
2: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów, że mam jakąś taką, niestety mam problem z pamięcią do szczegółów.
1: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
2: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
0: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story.
3: SK Trójmiasto News.
4: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
5: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasta Gdańsk, czyli Gdańsk i Zapad, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była taka jedna, gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowana zupełnie od podstaw szkolnictwa, a tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się przecież gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tu przed wojną było już 120 tysięcy osób. I pierwsze miejsce właśnie szkoły to była na ulicy Morskiej. I tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. I męskiego, i żeńskiego. Przypominam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej, w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną, w listopadzie 1938 roku, Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
2: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała ta różnica, że były szkoły męskie i żeńskie?
5: No to była tradycja jeszcze XIX-wieczna i jeżeli mówimy o Gdyni, to z jednej strony właśnie istniała gimnazjum męskie, ale jego odpowiednikiem było liceum żeńskie stwarzane przez siostry Urszulanki wtedy w Gdyni, więc to się uzupełniała w taki sposób.
2: Szkoła, można powiedzieć, powstała przed wojną, aczkolwiek cały czas kontynuowała swoją działalność. Czy była może jakaś przerwa na przykład w okresie wojny?
5: Oczywiście, kiedy Niemcy wkroczyli do Gdyni, no to całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do pracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine dla niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam, w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Parcu przez Zapad Wrzeszcz kazano im piechotę mieć kilku tysięcy mężczyzn, to był słynny mars. Wielu później Gdynia już nie mogła wrócić do Gdyni, została wysiedlanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynię, bardzo szybko wznawiano naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopacie i w Gdańsku w zasadzie budowana na wypalanym mieście, prawda? Mówiono, że Gdańsk, Zapad jest wypalane serce Pomorza, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdańska, wznawiano naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono i szkołę zakończono w 1951 roku i rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. No tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkową rolę, to odegrała harcerstwo, jak wiemy, tajny hufiec harcerski, który uratował Gdynię przed większymi zniszczeniami i tutaj wiele osób kontynuowała później naukę.
2: Ile wtedy ta szkoła mniej więcej liczyła osób? Ilu było tutaj uczniów i nauczycieli mniej więcej?
5: No trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że kilkaset osób, no bo w takiej pobliskiej miejskiej szkole podstawowej były 460 dzieci, więc tutaj sądzę, że około 200 musiała być, 300 nauczycieli była kilkudziesięciu. I wtedy to się nazywała Państwowe Gimnazjum Męskie, które miała przejść wstrząs związany oczywiście ze stalinizmem, czyli wzrokiem 48. Zwalniana, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte. I po wojnie wrócił do Gdyni i został był prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 48 roku został zwolniony i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki szkolne, zostały spalone. Więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szorkowski zostawił po sobie wspomnienia. Część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część z tego, co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum w Stutthofie, które przekazał. A zmarł w latach 90.
4: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę. Jej budynek został dokończony. To znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat.
5: Budynek był ten sam. W takim stylu modernistycznym. I jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble. Jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku. Ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo została rozwiązana w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniano mi się wypowiadać. I ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie. I on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie tu ruiny. Tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica. Właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były to właśnie był ojciec byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana, po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia, prawda? Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
4: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
5: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji, niezależnie myślący, ale broniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca i szczególnie on zaznaczył swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 80. bodajże 4, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie, w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 93 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor, osoba, która w okresie Polskiego Sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych i przypłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum żeńskiego. Była pierwszą Polką, która opłynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy sali moja radość. czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 89 roku jako dziennikarz w kompanii Komitetu Obywatelskiego Solidarności.
6: Ale możemy jeszcze chyba też wspomnieć, ja rozumiem, że to może nie jest osoba, która przysłużyła się, że tak powiem, ale tak bardzo jak osoby, które tutaj pan wspomniał, ale na pewno nasi słuchacze doskonale będą znać chociażby już byłego prezydenta Gdyni. On też chyba jest tutaj absolwentem.
5: No, tak, no to jest właśnie całe pokolenie, tak? To już jest pokolenie, w pewnym sensie moje pokolenie, tym, że ja się wychowałem w Gdańsku, nie w Gdyni. Pan Szczurek niejaka z tradycji rodzinnej chodził do tej szkoły, bo jego ojciec chodził i rzeczywiście tworzył tu taki krąg harcerski. No i kiedy przyszły te przemiany lat 90., a proszę pamiętać, Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Cegielskiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem. Istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
6: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
5: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim. I ona w 56 roku, właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców, nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza. Nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej. I ta tradycja istnieje w tej szkole. Co roku jest obchodzona, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc ta duchowość tej szkoły się, wydaje mi, jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażona na agresywną kulturę komercyjną. I jeżeli nauczyciele sobie pozwalają wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj może stwarzać więcej alternatyw, ale co tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta czy rodziców, opieki, i to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
6: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. I to wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
5: Szkoła drugie liceum właśnie gdzieś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą krajów francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują są właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.
3: SK Trójmiasto News.
4: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka.
7: śladami setek kobiet przez Gdańsk. Dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej realizowany jest projekt Metropolitanka. Inicjatywa przywracająca pamięć o kobietach w historii miasta i regionu. Ukazuje ich losy w miejscach, gdzie żyły, pracowały i działały, podczas spacerów, wystaw czy słuchowisk. Dzięki niej można spojrzeć na miasto z innej kobiecej perspektywy, często pomijanej w tradycyjnych opowieściach. Wraz ze mną jest dziś współtwórczynia tej inicjatywy Anna Zielińska oraz aktualna koordynatorka projektu Agnieszka Salamondry. Czym w waszych słowach jest projekt Metropolitanka?
8: Trzeba by się cofnąć do 2011 roku, kiedy Gdańsk przygotowywał się do zdobycia miana Stolicy Kultury 2016. I wtedy miały miejsce różne inicjatywy, które właśnie jakby miały nam zapewnić wtedy to zwycięstwo. I jedną z tych inicjatyw była właśnie Metropolitanka. Nazwa powstała tak dość spontanicznie, bo celem było ukazanie historii kobiet, upamiętnienie ich z terenu metropolii, czyli Gdynia-Sopot ogólnie. Tak, chcieliśmy, żeby to było tak bardziej lokalnie i żeby się każdy mógł też zidentyfikować, nie tylko Gdańsk, stąd nazwa. I na początku właśnie to był taki projekt pod ten konkurs, którego Gdańsk nie wygrał ostatecznie, ale później właśnie tamtejsze Biuro Kultury zamieniło się w Instytut Kultury Miejskiej. Postanowiono, że temat jest tak ciekawy, że będzie kontynuowany. I pierwsze osoby, które właśnie wymyśliły nazwę i cel koncept, to Ania Miller, Marta Tymińska, Ania Urbańczyk, Kasia Gumowska. To był pomysł na to, żeby pokazać właśnie metropolię, miasto z perspektywy kobiet, a ponieważ na przykład Gdańsk bardzo mocno kojarzy się ze stocznią, to nasza uwaga została skupiona na kobietach ze stoczni, pracownicach ze stoczni, bo to było takie dla nas też ciekawe, tym bardziej, że na początku, jakby się kogokolwiek zapytał, kto pracuje na stoczni, to raczej nikt nie powie pierwsze to, że kobieta, a okazuje się, że tych kobiet było bardzo dużo i pełniły bardzo różne role i zawody. No i od tego się zaczęło. Po drodze były różne warsztaty, też między innymi z Fundacją Przestrzeń Kobiet, podczas których też dołączyły inne osoby zainteresowane takimi działaniami, między innymi ja. No i zaczęłyśmy szukać naszych rozmówczyń. Na początku to były babcie naszych koleżanek, sąsiadki. Trochę się to rozeszło i zaczęłyśmy rozmawiać z paniami, które pracowały na stoczni. Tych rozmów było bardzo dużo. I wkrótce powstały trasy subiektywne oprowadzania po stoczni gdańskiej szlakiem kobiet. Na początku były trzy. Szlak pracownic, izolatorek, spawaczek, suwnicowych. Potem był szlak kobiet działaczek strajkowych, czyli kobiet związanych z działaniami podczas strajku sierpniowego w 1980 roku, czyli między innymi Ainą Pinkowską, Marylą Płońską, Anną Walentynowicz i wieloma innymi. No i była jeszcze też trasa artystek, bo Gdańska Stocznia też była kojarzona z działaniami artystycznymi już w latach 90. i później. W związku z tym też jakby to naturalnie wypłynęło. Więc takie były początki.
9: Tak, a obecnie projekt Metropolitanka jest kontynuowany przez Instytut Kultury Miejskiej. Stało się tak ze względu również na to, że ten czas trwania projektu to jest już maraton po prostu, tyle lat, więc staramy się to wesprzeć jako instytucja. Też ze względu na to, żeby archiwizować i żeby nie dopuścić do tego, żeby informacje, które zostały zebrane w projekcie, te wywiady, te wspomnienia, żeby one gdzieś zaginęły, bo niestety tak często się zdarza, że gdzieś kończy się opłata za stronę i nagle razem ze stroną giną też te opowieści, te informacje. Także działamy w IKM-ie, organizujemy spacery. W tym roku dołączyły do spacerów nowe przewodniczki, zorganizowaliśmy szkolenie, także dołączyły do nas nowe osoby, co przekłada się na nowe spacery, świeże historie.
7: Czy właśnie ten projekt skupia się tylko na terenie stoczni, czy działa również w innych obszarach miasta?
8: Nie, no to jest coś więcej, bo my się też czasami tak określałyśmy jako trochę jak grupa taka społeczna, oddolne inicjatywy, tutaj te działania były wielokrotne, no ta stocznia jest jakby w naszym centrum, ale na przykład w 2014-2015 roku powstały Trasy Kobiet po głównym i starym mieście w Gdańsku i tam na przykład opowiadamy o działaczkach polonijnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska oraz z okresu jeszcze zaboru oraz o takich postaciach jeszcze niezwiązanych ze stocznią, ale których biografie nas zaintrygowały, zainteresowały i takie trasy też są i też Instytut Kultury Miejskiej może taki spacer zorganizować. Też właśnie w ramach szkolenia przeprowadzonego w tym roku też nowe przewodniczki też dołączyły do tego typu trasy. No to też jest to związane z takimi zainteresowaniami też osób, które są akurat tak związane i aktualnie działające w metropolitance. Ja jestem ze kształcenia historyczką i dla mnie na przykład lubiłam grzebać dalej trochę w tej historii i szukałam tych postaci. A potem w 2018 roku zdobyłyśmy też grant, w ramach którego powstało 100 kobiet na stulecie praw wyborczych kobiet i stworzyłyśmy bazę pomorzanek, która znajduje się na naszej stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl.
9: W zeszłym roku też w ramach Metropolitanki zorganizowałyśmy wespół jeszcze z Anną Miller Festiwal Gdańskich Historii, gdzie nie tylko podsumowałyśmy, co do tej pory się wydarzyło w projekcie, ale rozmawiałyśmy ogólnie o roli kobiet w tworzeniu kultury, historii, czy w ogóle naszego miasta i tego, czy są doceniane, zauważane. Jest kwestia też takiego lobbowania, albo w każdym razie tego, żeby kobiety pojawiały się w przestrzeni miejskiej, żeby były doceniane, na przykład nazywane ich nazwiskami ulice czy tramwaje, czym zajmowała się właśnie Ania, tym, żeby te dokonania kobiet nie tylko ze Stoczni Gdańskiej, ale z całej historii naszej metropolii były w przestrzeni publicznej widoczne.
8: Tam są przeróżne postaci i to czasami tak naprawdę ta baza mogłaby być dużo większa, ale po prostu zwyczajnie brakuje nam też czasu i trochę funduszy, żeby ją rozbudowywać, bo tych postaci jest ogrom. Na ten moment znajduje się tam ponad 112-115 programów. Jeszcze 4 lata temu dołożyłyśmy tam 10 kobiet Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia i te biogramy też tam są. To są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak Agnieszka Osiecka, jej biogram też się u nas znajduje. Niektóre urodziły się tutaj i tutaj spędziły całe życie, niektóre przyjechały tutaj już do nas osobami dorosłymi. Jest tam szerokie spektrum postaci, są i naukowczynie, i sportowczynie, i lekarki, nauczycielki, działaczki społeczne, polityczki, więc aktorki. Początkowy wybór był taki dość subiektywny, to był też te osoby, które nam się gdzieś tam naturalnie jakoś nasunęły i tak dalej, ale tych kobiet, które zasługują na swoje biogramy, jest naprawdę dużo, dużo więcej.
7: Już parę razy w naszej rozmowie się powtórzyło to słowo. Co dokładnie oznacza termin herstorie?
8: To, żeby było też jasne, myśmy tego nie wymyśliły. To jest termin, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Jest on, to jest taki termin w dyskursie do słowa historia, her story, her z angielskiego jej opowieść. Chodziło nam też o to, że w takiej ogólnej historii podręcznikowej tych kobiet nieco brakuje, a jeżeli są przedstawione, to są przedstawione w kontekście ubioru albo jako czyjaś żona czy matka. Chciałyśmy pokazać też, że tych kobiet było dużo więcej, tylko po prostu może one tak się nie do końca parły na te afisze i że kobiety były, działały i wiele im też zawdzięczamy I stąd ten termin Her Story, który generalnie bardzo lubimy.
9: Tak, i staramy się go też oswajać odrobinę naszym odbiorcom, bo często się spotykamy z takim oporem. Myślę, że on nie jest spowodowany samym słowem Her Story, tylko tym, że jest to anglicyzm, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy się zgodzisz, Aniu, że nie znalazłyśmy słowa w języku polskim, który by tak dobrze oddawał ten sens pomijania tej właśnie zapomnianej połowy dziejów.
8: Znaczy, ja bardzo lubię w ogóle to słowo i też wszystkie chyba wierzymy w to, że słowa mają znaczenie, mają moc. Dlatego też w naszych narracjach używamy feminatywów, które też wiem, że rozpalają niektórych do czerwoności. To też nie jest nasz wymysł. To one były, są i będą. I chcemy oddać się kobietom ich sprawczość poprzez właśnie używanie terminu historia czy feminatywu. Totalnie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka.
9: Tak, myślę, że to nie jest może coś, co funkcjonuje w naszej pamięci na co dzień, ale jednak zjawisko, kiedy kobiety na przykład wydawały książki czy swoje prace pod męskimi pseudonimami albo przez swoich mężów, którzy również na przykład odbierali nagrody za dzieła stworzone przez kobiety, przez swoje żony, bo nie było to po prostu społecznie akceptowalne, żeby te kobiety zauważyć, żeby one tworzyły, żeby były doceniane za swoje osiągnięcia czy wynalazki, inne odkrycia. Staramy się jakby uświadamiać, że takie to miało miejsce w historii właśnie.
8: Dokładnie. Na przykład taka Joanna Schopenhauer, że nie była wyłącznie matką Artura Schopenhauera, filozofa, ale była też kobietą ogromnej inteligencji, literatką, pisarką, działaczką, organizatorką spotkań literackich, na których bywał nawet Goethe. A historię zapamiętają głównie jako matkę Artura, więc jakby też chcemy oddać tutaj jej głos, mając też na uwadze, że jednak jakby nie patrzył na nas kobiety, jest 51% ogólnie w społeczeństwie, a w tej historii w podręcznikach jest nas tam raptem może 4%. Nie mamy też swoich patronek za dużo na ulicach, czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne, a więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom, mieszkankom Gdańska i małym dziewczynkom, że jest masa osób, kobiet, które mają interesujące, intrygujące życiorysy, które warto obserwować i się nimi inspirować.
9: Oj, to bardzo ważne, żeby tworzyć właśnie, i tutaj kolejny anglicyzm, takie role models, czyli wzory, osoby, którymi młodzi ludzie, młode dziewczyny mogą się inspirować i też po prostu widzieć, że kobiety mogą i że warto dążyć do celu, jest osiągnąć swoje marzenia.
7: Czy odczuwacie, że właśnie dzięki między innymi temu projektowi zmienia się trochę te postrzeganie na historię kobiet?
8: Ja myślę, że tak. W ogóle na nasze spacery to nasze spacery są pod tym względem też wyjątkowe, że na nie też nie chodzą przypadkowe osoby. Tam chodzą osoby, które są zainteresowane, które chcą gdzieś tam faktycznie się czegoś dowiedzieć, czegoś usłyszeć, zmienić może też zdanie. I to jest też bardzo fajne, bo to często też prowadzi do dyskusji, do nowych poszukiwań często, do inspiracji.
9: Tak, też mi się wydaje, że ta wiedza się zmienia i nastawienie do obecności kobiet. Myślę, że też takie właśnie zjawiska, jak wielka dyskusja nad feminatywami, pokazuje, jak wiele osób jest zainteresowanych tematem, jak wiele osób chce właśnie zgłębiać to, jak mówienie o kobietach wpływa na to, jak kształtuje się tak naprawdę nasze społeczeństwo. Myślę, że jest coraz więcej osób, które ta herstoria właśnie interesuje. Myślę, że nawet wśród młodego pokolenia, które bierze te sprawy już za bardziej oczywiste niż myślę my, no, ta świadomość jest dużo większa.
8: Tak, i my nie robimy rewolucji, my nie zmieniamy historii, my ją uzupełniamy. My nie wymyślamy jej na nowo, my ją tylko uzupełniamy o głosy, które były wcześniej niesłyszane.
3: SK Trójmiasto News.
4: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Nie każdy wie, ale w sercu Sopotu znajduje się otoczone wałem i fosą porośnięte bukowym lasem wczesnośredniowieczne, datowane na VIII wiek, Grodzisko. Pierwsze badania tego miejsca niemieccy specjaliści przeprowadzali już w 1885 roku. Dziś funkcjonuje jako skansen archeologiczny, będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Co zobaczymy wewnątrz? Kto zamieszkiwał to miejsce? Czy to jedyne takie miejsce na Pomorzu? Na te wszystkie pytania odpowiedzieli mi Dawid Brzezowski i Karolina Cząstka-Świątkowska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, oddział Grodzisko Sopot.
10: Grodzisko w Sopocie jest jednym z oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i myślę, że jedną z takich bardzo ciekawych, nie do końca oczywistych atrakcji na mapie Trójmiasta, do której serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic. Natomiast same grodziska to jest temat, myślę, że bardzo ciekawy i niezwykle frapujący. Mówiąc najprościej, są to pozostałości po grodach wczesnośredniowiecznych, czyli tutaj mówimy o okresie X początku i XI stulecia, które funkcjonowały na terenie całej Polski. Są takim elementem bardzo charakterystycznym dla terenów Słowiańszczyzny. Miały one różne funkcje. Część z nich miała charakter obronny. Mogły one być również zamieszkiwane przez mieszkańców. Wtedy mamy często do czynienia z grodem oraz tak zwaną osadą przygrodową czy podgrodową, która mogła wytwarzać różne dobra na potrzeby właśnie grodziska. To, na którym się znajdujemy, czyli Grodzisko w Sopocie, w skali mapy Pomorza, grodzisk pomorskich, jest takim grodziskiem średniej wielkości, które funkcjonowało w IX i w X stuleciu.
11: Jak ono wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj, co możemy zobaczyć?
12: Dawniej na Grodzie zamieszkiwało około 50 osób, nie tylko byli to wojowie, ale też i różnego rodzaju rzemieślnicy, osoby zajmujące się rolą, tak, czy chociażby zwierzątkami. Dzisiaj możemy zobaczyć zrekonstruowanie chaty, chociażby uzbrojenia, czy zrekonstruowaną chatę Gercarza, w którym widać, że jednak ktoś się taką funkcją też zajmował, prawda? Możemy zobaczyć też oczywiście rekonstrukcję bramy, wieży strażniczej oraz rekonstrukcję palisady. Nasyp ziemny, wał, jest on historycznie zachowany.
11: W jakich latach mieszkali tutaj ludzie? Były to początki średniowiecza, ale czy jesteśmy bardziej wskazać konkretne jakieś lata i mniej więcej przez ile lat to było?
10: Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, które są w stanie nam przybliżyć okres funkcjonowania grodziska w Sopocie, to było ono tutaj prowadzone już od początku XX stulecia. Natomiast na podstawie prowadzonych badań archeologicznych zostały wydzielone jakby dwie fazy funkcjonowania tego miejsca. Pierwsza to faza, moment funkcjonowania tego grodziska między VIII wiekiem a połową wieku IX. Grodzisko miało wtedy charakter takiej osady otwartej, czyli nie mieliśmy wałów. Natomiast od połowy wieku IX do wieku X ten gród funkcjonował w takiej formie, jaką możemy dzisiaj zobaczyć. Natomiast następnie on uległ, w trakcie swojego funkcjonowania uległ kilkukrotnemu spaleniu i na początku XI wieku został spalony ostatecznie i mieszkańcy już tutaj nie powrócili.
11: Jak wyglądało życie codziennych tutaj średniowiecznych Sopocian, że tak powiem? Jak wyglądały ich domy? Czym się zajmowali mieszkając tutaj nad morzem?
12: Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, musieli uprawiać ziemię, żeby mieć, że tak powiem, stałe pożywienie. Jakieś zwierzątka też musiały tutaj być hodowane. Przede wszystkim obróbka bursztynu. Bałtyk, który jest bogaty w tak zwane złoto Bałtyku. Odnalezione zostały też tutaj narzędzia, które świadczą o obróbce bursztynu. Zostało znalezione też dużo pozostałości ceramiki.
10: Jak mieszkali mieszkańcy z Pomorza i Sopotu ponad 1000 lat temu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na podstawie wyników badań archeologicznych udało się odkryć tutaj ślady półziemianek, czyli chat, które były jakby częściowo zagłębione w ziemi. Najczęściej one miały kształt zbliżony do kwadratu i to również taka tradycja bardzo charakterystyczna dla terenów Słowiańszczyzny. Zresztą po dzień dzisiejszy, nawet jak spojrzymy na domy, które są w naszym otoczeniu, one często mają formę i kształt trochę jednak bardziej zbliżoną do kwadratu. To są także te pozostałości tych bardzo starych, już ponad tysiącletnich tradycji. Chaty, które tutaj były odkryte, to są właśnie półziemianki zagłębione w ziemi. Następnie ściany, które budowano, były wykonywane z drewna. W każdej z chat znajdowało się palenisko i to było to miejsce, wokół którego w zasadzie toczyło się życie. One nie miały dużych rozmiarów. Najczęściej są to formy, które mają długość jednego z boków od 5 do 6 metrów. I w takiej chacie często żyła cała wielopokoleniowa rodzina, przy czym musimy pamiętać, że długość życia w okresie wczesnego średniowiecza była zdecydowanie krótsza niż obecnie. Także osoba w wieku 40 lat albo osoba w wieku 50 była już uznawana za osobę bardzo sędziwą. Natomiast pamiętajmy również o ogromnej śmiertelności dzieci. Także jak dzieci już dorosły do wieku lat 7, czyli przeszły ten jeden z trudniejszych okresów w życiu człowieka, czyli ten okres bycia dzieckiem i chorób dziecięcych, były już osobami bardzo odpornymi i silnymi.
11: Ile takich chat tutaj mogło żyć? To mówiliście wcześniej Państwo około 50 osób, ale nie powiedzieliśmy w sumie, ile osób mieszkało mniej więcej w jednej rodzinie. Tak więc ile takich domostw tutaj na terenie Grodziska w Sopocie było?
10: Obecnie na terenie Sopockiego Grodu mamy zrekonstruowanych 5 chat. W takiej chacie mogło żyć nawet do 10 osób. Także rzeczywiście to nie były takie domy bardzo, bardzo luksusowe. Przy czym jak mówimy o większej ilości osób żyjących na terenie Grodziska w Sopocie, musimy również pamiętać o osadzie podgrodowej, która również w okolicy bezpośrednio grodu najprawdopodobniej mogła funkcjonować. Niestety jej relikty nie zachowały się do naszych czasów.
11: A jak już o tym wspomnieliśmy, to czym jest taka osada podgrodowa?
10: Osady podgrodowe pełniły różną funkcję. Najczęściej były to nieduże osady znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Grodziska i ich zadaniem było albo wytwarzanie różnych dóbr na potrzeby funkcjonowania grodu, albo mieszkała tam część mieszkańców. Grodziska także mogły pełnić funkcję miejsca schronienia, czyli te osoby, które żyły w bezpośrednim sąsiedztwie w momencie zagrożenia, mogły chronić się również na terenie grodu. Także nie tylko były to miejsca, które służyły do, w których większość mieszkańców mogła żyć, ale także były to miejsca, które służyły do schronienia.
11: Powiedzmy ogólnie o grodziskach, coś więcej. To w Sopocie było dobrze zachowane i właśnie jak wygląda to ogólnie rzecz biorąc, już nie patrząc konkretnie na Sopot, ale też na inne w okolicy, jak wyglądają takie dzikie grodziska?
10: Jeżeli chodzi o grodziska na terenie Pomorza, jest ich bardzo dużo. Tutaj grodzisko w Sopocie jest jednym z grodzisk lepiej zachowanych, to znaczy udało się tutaj do naszych czasów pozostałe ślady wałów. W trakcie badań archeologicznych udało się odkryć pozostałości obiektów mieszkalnych, czyli wcześniej wspomnianych półziemianek. Natomiast na terenie Pomorza tych grodów mamy dość dużą ilość. Jeśli chodzi o grody, które funkcjonują również jako rekonstrukcje, no tutaj podobnym miejscem, które myślę też warto zobaczyć, to jest znajdujące się niedaleko Starogardu Grodańskiego grodzisko w Owidzu. Jest to jedno z większych grodzisk na terenie Pomorza. Natomiast w samym Trójmieście, to myślę też jest taka ciekawa rzecz, również funkcjonowały grodziska. I wbrew pozorom Trójmiasto ma bardzo długą i ciekawą tradycję, bo ponad tysiącletnią. Być może mieszkańcy w momencie, kiedy doszło do ostatniego zniszczenia tutaj Sopockiego Grodu, również szukali schronienia i taką koncepcją, gdzie mogli się udać, są to tereny Gdańska, gdzie również funkcjonował gród, ale także w Gdyni, między innymi na Obuszu, Oksywiu, również w Tuchomku, w Salinie. Jest także kilka miejsc, które no, podejrzewamy, że mogły funkcjonować jako grodziska. To jest między innymi no, domniemane grodzisko w Redzie. Tutaj cały czas spór naukowców funkcjonuje. Także ich na terenie tutaj naszego bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, czy na terenie Trójmiasta, była całkiem spora ilość. Czyli to są te miejsca, gdzie obecnie funkcjonują albo współczesne miasta, albo stanowią one obecnie część czy Gdyni, czy Gdańska. Także Zdecydowanie Trójmiasto ma bardzo długą tradycję.
11: Co konkretnie zobaczymy u Was oprócz pozostałości, oprócz rekonstrukcji grodziska, które tu kiedyś funkcjonowało? Mamy budynek, który pełni funkcję, jak my nie mam pewnie, typowo muzeum.
10: Oprócz samego grodziska w Sopocie, skansenu, który ma, jest dość ciekawym obiektem, bo jest to skansen archeologiczny, również część oddziału stanowi pawilon edukacyjno-wystawienniczy, który, tak jak Pan wspomniał, pełni funkcję, powiedzielibyśmy, bardziej tradycyjnego muzeum. Tutaj prezentujemy kilka wystaw. Na parterze wystawę stałą związaną z grodziskiem w Sopocie oraz bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic, żeby nas odwiedzić, również ze względu na wystawy czasowe. Funkcjonujemy w cyklu rocznym i wystawy czasowe tworzone tutaj przez nasz oddział są zmieniane co roku i wszystkie wydarzenia, które mają miejsce także w ciągu roku, są, te wystawy są dla nich jakby takim motywem przewodnim.
11: A wracając do wystawy stałej, to tak szybciutko, co tam zobaczymy konkretnie? Między innymi takie najciekawsze rzeczy, takie perełki.
10: Myślę, że jedną z takich perełek, na którą warto zwrócić uwagę i to, dlaczego grodzisko w Sopocie było bardzo szczególnym miejscem, to jest kolekcja zabytków bursztynowych. Przy czym są to paciorki, są to tak zwane półfabrykaty, czyli przedmioty, które zostały rozpoczęta ich produkcja, ale nie zostały one ukończone. I co ciekawe, z badań prowadzonych

0: Bóg. Niestety w trakcie wojny zabytki z lat 20. i 30. zaginęły. Także przede wszystkim bursztyn, ale również duża kolekcja ceramiki, która jest charakterystyczna dla grodzisk na terenie Słowiańszczyzny. Tutaj pochodzi kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki. Ponadto pozostałości uzbrojenia, a także, uwaga, ciekawostka i taki cymesik, drewniana łódeczka, będąca zabawką dziecięcą. Jest to rzecz oczywista, tego typu przykładów nie ma zbyt wiele. Kilka łódeczek również drewnianych, będących najprawdopodobniej zabawkami dziecięcymi, ale niektórzy badacze również wiążą je z symbolami bardziej magicznymi, ze sferą wierzeniową, ze sferą magiczną. Ta skrodziska w Sopocie rzeczywiście jest takim smaczkiem, cymsikiem. Inny ciekawy przedmiot, który jest w naszej kolekcji, to jest pozostałość srebrnej monety pochodzącej z terenów arabskich. Pozostałość dirhema, czyli monety arabskiej pochodzącej z początku, z okresu IX-X wieku. Dlaczego akurat ona pojawia się na terenie Sopotu i o czym ona świadczy? Dirhemy były bardzo szczególną formą monet, dlatego że stanowiły bardzo czystą formę kruszcu. A musimy pamiętać o tym, że w wczesnym średniowieczu podstawą wymiany gospodarczej, wymiany towarowej, czy formą opłaty za nią, nie były monety czy pieniądze w takim tego słowa rozumieniu, jak mamy współcześnie, tylko istotna była waga i czystość kruszcu. A te monety pochodzące z terenów arabskich czy kalifatów były kruszcem niezwykle czystym. Ciekawą rzeczą jest to, że jest to fragment monety. Powiedzielibyśmy sposób wydawania reszty. Załóżmy, jeżeli chleb kosztował powiedzmy jednego dirhema, w takim powiedzmy dużym uproszczeniu, i chcieliśmy kupić pół bochenka chleba, po prostu monetę przecinaliśmy na pół. Także patrząc dość obrazowo, oczywiście jest to ogromne uproszczenie, bo ten proces był ciutkę bardziej skomplikowany.
1: Na zakończenie naszej rozmowy, gdzie w takim razie konkretnie znajduje się grodzisko w Sopocie?
0: Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego grodziska. Znajdujemy się przy ulicy Hafnera 63 w Sopocie. Grodzisko jako oddział funkcjonuje od wtorku do niedzieli w godzinach między 9 a 17. Serdecznie zapraszamy także, żeby zerkać na naszą stronę na Facebooku. Grodzisko w Sopocie, skansen archeologiczny, gdzie się znajdują wszystkie informacje o tym, co się u nas dzieje aktualnie i jakie wydarzenia są organizowane w najbliższym czasie, także warsztaty, formy zwiedzania grodziska również dla grup, jak i dla osób indywidualnych. A także zachęcam, żeby zerkać na stronę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie także znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, co się u nas dzieje, jakie formy aktywności proponujemy.
2: Radio SK.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać.
2: Nie?
1: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
2: Nie,
1: nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 3 lokalizacje w Trójmieście. Gdańsk, Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
5: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.